0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj gorąco, pogodnie, słonecznie. Naprawdę zrobi się bardzo ciepło, bo na termometrach zobaczymy nawet do 27 stopni. Do tego bezchmurne niebo, bez opadów, ze słabym i umiarkowanym tylko wiatrem wiejącym z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 6:00.
5: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Wypadek na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, we Włoszech miesiąc wcześniej niż zwykle. Dorota Wardecka, dzień dobry. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
7: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
6: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
8: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
6: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek o objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Waszkiewicz.
9: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
10: Od podirytowania, rastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
9: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
10: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
9: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
6: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Duet na rano. 4 minuty po 6. No u nas dzisiaj tak gorąco jak w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech nie będzie, ale i tak gorąco was witamy.
2: Na poranku jakoś tak też jest gorąco, jeżeli chodzi o różne historie związane z muzyką na przykład. Więc
3: muzyka będzie gorąca jak najbardziej.
2: Wpisujemy się w to wszystko.
3: U nas może nie bardzo, bardzo gorąco, ale na pewno bardzo, bardzo ciepło, bo jak już słyszeliśmy w prognozie, do 27 w Kaliszu, więc bądźcie gotowi. Krótkie skarpetki, sandały, krótkie spodenki, co tam jeszcze w takiej upały
2: się sprawdza.
3: No i
2: to słońce, które daje czadło na kierowcy, to już muszą naprawdę uważać.
3: Okulary słoneczne, czapeczka z daszkiem, to się też może przydać. Gramy Sonic.
2: A to my jesteśmy. Halo, halo, właśnie.
3: Damian Kliński. Cześć, witamy.

0: 12 minut już po godzinie 6. Słońce wysoko, wysoko, bo ono wstało dzisiaj już bardzo wcześnie, godzina 4:27.
1: Oj, to prawie manamem już tutaj zaleciało nam muzycznie, tak. Słońce wysoko. O 20:40 zajdzie, no i będzie nam towarzyszyło przez większą część dnia, no intensywnie dzisiaj we wtorek.
0: Dokładnie 16 godzin i 13 minut ten dzień trwać będzie i do tego przesilenia letniego zostaje nam tylko 34 minuty. O tyle ten dzień jeszcze się wydłuży.
1: A na razie jeszcze astronomicznej wiosny 25 dni pozostało i ona naprawdę dzisiaj daje czadu.
0: No to właściwie w odczuciu pełnia lata do 27 stopni dzisiaj.
1: Tylko gdzie ten urlop?
0: No właśnie, no niektórzy myślę, że sprawdzając wcześniej pogodę, jeśli mogli, to sobie zaplanowali. Pozdrawiamy tych, którzy na urlopie, tych, którzy dzisiaj świętują również. Oczywiście dzień mamy, pamiętajcie o tym od samego rana.
2: Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: przeglądamy prasę i sprawdzimy, czy na pewno nie stało się nic. Co ciekawego dzisiaj od rana w tych pismach bardziej kolorowych?
1: Trochę się działo, tak dogadza sobie Miszczak, czyli dyrektor programowy jednej ze stacji na Sopockiej plaży.
0: Popija coś chłodnego w kuflu.
1: Tak, no pogoda się udała, pogoda festiwal sprzyja. Może też.
0: I zadowolony.
1: Wszystko się kręci.
0: Dobrze, co tu jeszcze mamy? Mamy między innymi Polę Wiśniewską, która za 5000 chce sprzedać pamiątkę ze ślubu z Michałem, na przykład.
1: No tak, bliżej niepotrzebna.
0: Mamy także oczywiście też dużo informacji o tym, że prezydent Krakowa odwołany. Wszyscy o tym słyszeli, ale no teraz się pojawia pomysł, kogo tutaj na to miejsce wsadzić i internauci, wiesz, kogo by chcieli na przykład?
1: Już coś przeczytałeś na ten temat?
0: No tak. Roberta Makłowicza, no bo on jest bardzo znanym krakowianinem i liczyliby też, że kiełbasa wyborcza jakby była, była naprawdę bardzo pyszna.
1: Zdecydowanie.
2: Szanownym słuchaczkom i słuchaczom Radia Centrum kłaniam się nisko i życzę smacznego. Robert Makłowicz.
0: To tak na śniadanie przy okazji.

0: Już prawie 25 minut po godzinie 6. To znaczy, że my niebawem skierujemy się w pewne miejsca południowej Wielkopolski.
1: Będzie to droga tu i tam w regionie i będziemy sprawdzać, jak wygląda sytuacja. No, jeżeli chodzi o warunki także do jazdy, będziemy o tym przypominać.
0: Także wszystkich kierowców serdecznie już na swoich trasach witamy, a szczegóły informacji już za kilka chwil.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Jeśli ze słonecznymi okularami na nosie i odpaloną klimatyzacją dzisiaj w ciągu dnia będziecie jeździć po drogach południowej Wielkopolski, to będą to warunki do jazdy bardzo, bardzo komfortowe. Może wyjątkiem będą miejsca z trwającymi pracami drogowymi. W Kaliszu kilka takich miejsc mamy, to chociażby remont ulicy Sulisławickiej. Ta jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej i nie ma wjazdu od strony ulicy Romańskiej. Na pracę napotkać możecie także na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza, tam wyłączony jeden pas ruchu. Ulica Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. Tutaj mamy wykop na jednym pasie. Mamy też trwającą przebudowę na ulicy Złotej od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Zamknięty również przystanek Majkowska Medix 2. W związku z pracami drogowymi zmiany będą obowiązywać do odwołania dla pasażerów linii 7, 8, 13, 16, 17, 19. Wyznaczono przystanek tymczasowy. Mamy także pracę na drodze krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj już od długiego czasu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, takimi jak ograniczenie prędkości, zwężanie jezdni, obecny ciężki sprzęt, pracujący drogowcy, no i często też ruch wahadłowy. Ostrów Wielkopolski, przebudowa ulicy Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, przebudowa ulicy Leduchowskiego. Mamy też przebudowę drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, no i sam Krotoszyn. Tutaj uwaga, mamy utrudnienia i blokady drogi w związku na protest pracowników pod siedzibą główną sieci marketów w Krotoszynie. Dzisiaj planowo te utrudnienia mogą się pojawiać od 8 do 20. Mogą obejmować spowolnienie ruchu, chwilowe zatrzymanie pojazdów oraz mogą powodować tworzenie się zatorów drogowych. Jak przekazuje krotoszyńska policja, podane godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu protestu. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
4: No to sprawdzamy, jak wygląda stacja na dzisiaj, sytuacja na stacjach paliw. Maksymalne ceny ustalone przez Ministerstwo Energii na dzisiaj to benzyna 95 6,42, 98 nie więcej niż 6,96 zł za litr. Olej napędowy maksymalnie 6,75.
3: Za 27 minut, godzina 7.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: urodzeni.
1: Dzisiaj 26 maja w kalendarzu. Kto pod tą datą się kryje, jeśli chodzi o grono naszych urodzonych?
2: Jest m.in. John Wayne, nazwisko amerykańskiego aktora, legenda, ikona westernów, kina amerykańskiego, to urodzony w 1907 roku.
1: On miał tą charakterystyczną minę, John Wayne, klasyk. Kolejny klasyk, no to jedna z największych ikon w historii jazzu, amerykański trębacz, kompozytor, który urodził się dokładnie 100 lat temu, okrąglutkie 100 lat temu, Miles Davis.
2: Ładne, można zapamiętać, 26 maja, 26.
1: Tak, dokładnie.
2: Jeżeli chodzi o rok, tylko 1900. Lenny Kravitz, 1964. No on w ogóle tutaj kompletnie się nie przypisuje do wieku. Amerykański muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów, producent muzyczny, aranżer, zresztą czterokrotny laureat nagrody Grammy.
1: Bartek Topa, także polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, znany z wielu kultowych produkcji, czy Wojciecha Smarzowskiego, czy chociażby ostatniej kultowej średniowiecznej komedii. On urodził się w 1967, a kolejna osoba to?
2: Maria Góralczyk, 1981, aktorka i modelka.
1: Okazuje się, że osoby, które urodziły się 26 maja, to są osoby przedsiębiorcze i odważne.
2: Potrafią zachęcić innych do działania, mają zdolności przywódcze.
1: Dzięki wrodzonemu optymizmowi i miłemu stylowi bycia mają grono oddanych przyjaciół i wielkie powodzenie w miłości.
2: Lubią ryzyko i zabawę. O, to jest połączenie strzałowe. Potrafią zorganizować czas innym.
1: Czeka ich powodzenie w zawodach związanych ze sztuką i podróżami.
2: Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia to 4.
1: Kamień szlachetny to diament.
2: A sprzyjający znak zodiaku...
1: lew! Zaryczał. No dobrze, to świętujcie. Ci, którzy mają ku temu dzisiaj powody, przede wszystkim też i wszystkie mamy. Co jakiś czas przypominamy, gdyby komuś się w jakiś sposób zapomniało. Za 13 minut 7.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Niebawem kolejna porcja informacji z Polski i ze świata, ale też wrócimy tym samym do regionu, do Krotoszyna, gdzie kolejny dzień protestu pod centralą sieci sklepów.
2: A wrócimy też do Wielkiej Gali Fryderyków. Wiadomo, kto został już artystką roku, kto zagrodzony za muzykę, a kto dostał też Fryderyka za całokształt, złotą statuetkę.
1: Dowiemy się jeszcze, pod kim zatrzęsła się ziemia. Ciekawe tematy. To już za kilka chwil.
3: Reklama.
4: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
5: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
4: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
5: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
4: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
6: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj przez cały dzień ani jednej chmury na naszym niebie nie powinniśmy zobaczyć. Błękitne niebo, wysokie ciśnienie powyżej 1027 hektopaskali, no i do tego też wysoka temperatura. W tym momencie słupki rtęci w regionie już wskazują w okolicach 15 stopni, a maksymalnie temperatura ma dzisiaj sięgnąć do 27 stopni. Chłodzić nas będzie wiejący z prędkością umiarkowaną wiatr z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 7. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Utrudnienia na torach w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu w Gdańsku. Tegoroczne Frederyki przyznane złota statuetka dla Lady Punk. Dorota Wardycka. Jeszcze co najmniej dzisiaj, być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce. Na trasie Rogoźno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
6: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze, trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie, uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
5: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dino Polska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek o 900 zł.
7: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa, łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
5: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
8: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
5: A politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w kotle Czarownicy w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
9: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
5: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Frederyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku, nagrodzoną za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Fryderyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk.
10: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Dzień dobry. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 i przyznał, że tylko jeden fragment meczu był gorszy.
11: To był dobry mecz z mojej strony, dobrze grałem, miałem taki lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
10: Kamil Majchrzak będzie we wtorek ostatnim polskim singlistą, który wystąpi w pierwszej rundzie wielkoszlamowego French Open. O godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A wcześniej do drugiej rundy zmagań awansowały nasze zawodniczki. Iga Świątek pokonała Australijkę Emerson Jones. Świetny mecz rozegrała też Maja Chwalińska, która pokonała mistrzyni olimpijską Chinkę Quinwen Zeng. A jeszcze w niedzielę do kolejnego etapu zmagań awansowały Magdalena French i Magdalinet. Mecze paryskiego turnieju pokazuje Eurosport. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofeo odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GKS Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Natomiast za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Frederiksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Najlepszym bramkarzem sezonu został Ksawier Dziekoński z Korony Kielce, obrońcą Wojciech Mońka z Lecha Poznań, a napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin. Pachnie powołaniem do kadry. Ale jak już o tym mowa, to WFL Wolfsburg z naszym reprezentacyjnym bramkarzem Kamilem Grabarą nie utrzymał się w piłkarskiej ekstraklasie Niemiec. W rewanżowym meczu barażowym przegrał na wyjeździe pod ogrywce z SC Paderborn 1-2. W ubiegłym tygodniu pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej Ligi NBA i wyrównali stan rywalizacji play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania we wtorek w hali obrońców tytułu oraz w czwartek ponownie w Teksasie. Hokejści Vegan Golden Knights odrobili z kolei 3-bramkową stratę i wygrali z Colorado Avalanche 5-3 i prowadzą 3-0 w serii play-off w finale konferencji zachodniej Ligi NHL.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sześć minut po godzinie 7. Co nas dzisiaj czeka? No podobno są takie sposoby, dzięki którym można troszkę się dowiedzieć.
12: Dobry dzień, aby zająć się twórczą pracą, a sposoby na to, co nas może spotkać, takiego, nie wiem czy pewnego, czy nie, ale będziemy coś sugerować w horoskopie.
2: Dokładnie, to już za kilka chwil, 7 minut po 7, o już szczęśliwa cyfra na zegarze.
12: Widzisz jak ty umiesz.
2: No właśnie.
12: A zacząłeś od takiego...
2: Może powinienem zerkać częściej w niebo i sam bym takie horoskopy był w stanie stworzyć. Wrócimy do horoskopów już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partner akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl. Reklama.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest granitnaturalny.pl, dystrybutor granitu i wyrobów granitowych Kalisz Wojciechówka 5.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: I zaczynamy od barana, który może być dzisiaj nieco roztargniony. Postaraj się zadbać o szczegóły różnych spraw, sprawdzaj rachunki. Jeśli będziesz miał wszystko pod kontrolą, to unikniesz problemów. Nie daj się też wciągnąć w żadne towarzyskie intrygi. Intuicja podpowie ci, z kim się trzymać, ale nie przejmuj się wszystkim też, co dzisiaj usłyszysz.
3: Byku, pomyśl, co chciałbyś zdobyć, a udać się to osiągnąć. Będziesz tryskał optymizmem, planuj ważne zadania, rozglądaj się za nowymi możliwościami. W miłości postępuj ostrożnie, ale jak partner zacznie ci się zbierzać, to okaże się, że to wszystko będzie prowadziło do dobrego finału. Bliska osoba może wymagać dzisiaj od ciebie więcej czułości.
2: Kolejny znak zodiaku to...
4: bliźnięta.
2: I tutaj ważna wskazówka, by nie przekładać ważnych spraw na później, bo to będzie wpływało na pewne tematy. A Merkury w koniunkcji sprzyja poważnym rozmowom z przełożonymi, także na tematy związane z finansami, a więc twoje ambitne plany mogą dzisiaj się udać.
3: Raku, poczujesz, że potrzebujesz chwili oddechu od obowiązków, no i uda się go złapać. Unikaj ryzykownych spraw, zabierzesz też się za działaniem, ale wspomnienia i emocje wpłyną też na twoje decyzje. Warto na chwilę się zatrzymać, intuicja dzisiaj będzie sprzyjała dobrym rozwiązaniom.
2: Lwie, czeka cię dość pracowity dzień, ale będziesz mieć szczęście do pieniędzy. Także nowe znajomości okażą się udane, ale uważaj na plotki, po południu podejmiesz decyzję, która może dotyczyć twojego stylu życia.
3: Panno, zajmiesz się obowiązkami, nie będziesz chciała mieć zaległości, ale dzień będzie sprzyjał też dobrym pomysłom, kreatywnym rozwiązaniom, które dotyczą m.in. zakupów, ale też i organizacji pracy. Będziesz rzeczowa, doskonale się wywiążesz z tego, co obiecałaś innym. Dzień będzie udany, a wieczorem zadbaj o swoje duchowe sprawy i trochę odpocznij.
2: Wago, ty masz przed sobą dzisiaj bardzo ważny dzień. W sprawach finansowych intuicja uchroni cię przed kłopotami, ale na zakupach unikaj nadmiernych wydatków, bo mogą trafić się jeszcze lepsze okazje niż te, które napotkasz dzisiaj.
3: Skorpionie, warto poszukać wsparcia, nawet jeśli sam zwykle ze wszystkim sobie dajesz świetnie radę. Inni będą dla ciebie ważni i pomogą. Dzień też sprzyja dobrym zawodowym pomysłom. Nie spieraj się o drobiazgi, nawet jeśli masz rację, warto postawić na współpracę. A sprawy dzisiaj się same ułożą. W miłości powodzenie.
2: Strzelcu, będziesz towarzyski, a nudne zadania nie będą twoją specjalnością. Możesz mieć z tego powodu drobne zaległości, ale nie będziesz się tym martwić.
3: Koziorożcu, gdy inni będą pić kawę i dyskutować, ty szybko osiągniesz sukces, a na kawę też przyjdzie czas. Dzisiaj dzień będzie pełen koncentracji na ważnych sprawach, a trochę się zmęczysz, to uznasz go za udany wieczorem czas na nagrodę. Randka, spotkanie z przyjaciółmi, wypad do kina.
2: Wodniku, ty skupisz się na nadrabianiu zawodowych zaległości, jednak po pracy zadbaj o równowagę. Nadmiar obowiązków może nieco osłabić twój entuzjazm. Wieczorem spokojnie zastanów się, w jaki sposób mógłbyś niczego nie stracić w pracy, a mieć później też więcej czasu.
3: Ryby. Dzień sprzyja dyskusjom, ale też porządkom. Może z czegoś rzeczywiście lepiej byłoby zrezygnować. Przemyśl swoje ostatnie decyzje, poczujesz, jak wraca równowaga. Po pracy odpocznij i zajmij się sztuką albo hobby, a najlepiej rozwojem duchowym, zamiast pędzić na zakupy.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest granitnaturalny.pl, dystrybutor granitu i wyrobów granitowych Kalisz Wojciechówka 5.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.

0: Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
5: Reklama.
6: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
7: Torowa w Kaliszu, tam plama oleju, nad której uprzątnięciu pracują teraz drogowcy. To jest informacja od naszej słuchaczki Marleny. Pozdrawiamy serdecznie. A jeśli chodzi o strażaków, nie drogowców, tak, to oni pracują w tej chwili nad uprzątnięciem plany. To życzymy owocnej pracy. Torowa w Kaliszu, tam kierowcy małe utrudnienia na was czekają w tej chwili.

0: 7:30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Kaliszanki Shop Pracz na terenie Nadleśnictwa Taczanów, a w sporcie o koniecznych zmianach u ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 17 ciosów nożem i makabryczne odkrycie po wielu dniach. Prokuratura rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu mężczyźnie. Śledczy zarzucają mu brutalne zabójstwo 53-letniej Kaliszanki, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Ciało kobiety znaleźli sąsiedzi, zaalarmowani niepokojącym zapachem na klatce schodowej. Przełom w sprawie przyniósł dopiero szczegółowy, wielogodzinny proces zabezpieczenia śladów oraz rzadko stosowana w takich sprawach ekspertyza entomologiczna.
4: Z uwagi na zaawansowane zmiany oraz przebrzeżenia pośmiertne w obrębie całego ciała zaistniała konieczność przeprowadzenia badań sekcyjnych oraz zabezpieczenia materiału biologicznego pozwalającego na podjęcie kluczowej dla powiązania z zapalnym sprawcą próby procesowego ustalenia konkretnej daty zgonu. W tym celu prokurator powołał biegłego z zakresu badań entomologicznych, to jest biegłego zajmującego się badaniem owadów nekrofagicznych typowych przy biegu rozkładu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu, co pozwoliło tutaj na zatrzymanie pewnego jako sprawca mężczyzny.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz tego zabezpieczono ślady DNA oskarżonego m.in. na rękojeści noża. 63-latek początkowo nie przyznawał się do winy, zmieniał wersję wydarzeń, by finalnie przyznać się do morderstwa. Mężczyzna wyznał też, że po zabójstwie wielokrotnie przychodził do mieszkania, w którym ukrył ciało, po to, by karmić i wyprowadzać psa należącego do ofiary. Zabójstwo grozi mu od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Więcej na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Shop Pracz został zauważony w lesie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Taczanów. Nagranie zwierzęcia przekazało leśnikom jedno z kół łowieckich gospodarujących na tym terenie. Film opublikowano wczoraj w mediach społecznościowych. Leśnicy ostrzegają, że mimo sympatycznego wyglądu Shop Pracz to groźny drapieżnik. Zwierzę poluje zarówno na lądzie, jak i w wodzie oraz w koronach drzew. Nie jest to gatunek rodzimy dla naszego środowiska i został zaliczony do inwazyjnych gatunków obcych. Może być także nosicielem wścieklizny. Zwierzęta te często plądrują pojemniki na śmieci i sady owocowe. Niektórzy żużlowcy Mumfin Magnusa rozczarowują na całej linii i zamiast walki o play-offy Ostrowian czeka najprawdopodobniej rywalizacja o utrzymanie w Metalcast drugiej ekstralidze. Trener Tomasz Bajerski nie kryje, że stracił już cierpliwość do zawodników, którzy są kompletnie bez formy i szykuje zmiany. Trzeba szukać i coś zmienić, bo tak dalej być nie może, powiedział Radio Centrum Bajerski, któremu brakuje wręcz słów, by opisać dyspozycję Jakuba Krawczyka.
5: Ja nie będę tego tłumaczył, bo już ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Wygrywając starty, wychodząc dobrze spod taśmy, dalej na trasie jest to samo. No bardzo źle to wygląda, no i trzeba się brać. Coś trzeba zmienić, najprawdopodobniej z zawodników, no bo tylko, że nie ma za bardzo na kogo. No i coś trzeba pomyśleć, zrobić, bo tak już dalej na pewno nie będziemy tego tolerować. Ja już od paru tygodni cały czas chodzę, szukam, wydzwaniam, pytam. Nawet się do mnie co niektórzy zawodnicy zgłaszają, na pewno będą poczynione takie kroki bardzo poważne.
2: Do zakończenia rundy zasadniczej ostrowskiej drużynie pozostało jeszcze 8 spotkań i teoretycznie wszystko jest jeszcze możliwe, bo nie licząc zespołu z Bydgoszczy, pozostałe drużyny w Metalcast drugiej ekstralidze są wyrównane i niespodzianki sypią się jak z rękawa. Póki co Mumfin Magnus Ostrów zamyka tabelę z dorobkiem zaledwie 2 punktów wywalczonych na inaugurację, po której nadeszło 5 z rzędu porażek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Zapinamy pasy, jedziemy. Warunki pogodowe wręcz idealne. Piękna pogoda czeka dzisiaj kierowców, ale nie wszystkie miejsca będą takie piękne, jeśli chodzi o trwające prace drogowe, bo to łączy się z utrudnieniami. Przypomnę, że w Kaliszu w tej chwili ulica Torowa, tutaj w tej chwili strażacy usuwają plamę oleju. Niewielkie utrudnienia możliwe, na pewno warto zachować ostrożność. W Kaliszu mamy także remont ulicy Suli Sławickiej. Ta jest jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej. Mamy pracę na skręcie w ulicę Majkowską. Mamy także ulicę Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. Wykop na jednym pasie. Mamy także zamknięty przystanek Majkowska Medix 2 w związku z pracami drogowymi. Zmiany będą obowiązywać do odwołania, a autobusy będą zatrzymywać się w centrum przesiadkowym przy ulicy Majkowskiej. Wyznaczono tam przystanek tymczasowy. Także mamy pracę cały czas na drodze krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Już od Zdun natraficie na spowolnienie, ograniczenie prędkości i postępujące prace. Dodatkowo Ostrów Wielkopolski, przebudowa ulicy Klasztornej. Mamy także pracę na ulicy Leduchowskiego czy na drodze krajowej 36 i tutaj Krotoszyn. Mamy utrudnienia w związku z trwającym protestem pracowników sieci marketów, gdzie główna siedziba znajduje się właśnie w Krotoszynie, i tam ten protest, trzydniowy protest trwa. Dzisiaj już kolejny dzień protestu, od godziny 8 do godziny 20 taki protest zaplanowano. Na miejscu ma pracować policja kierująca ruchem, a jak przekazuje także krotoszyńska policja, podane godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu protestu. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
8: Od 1 lipca wejdą w życie nowe unijne przepisy dotyczące transportu drogowego. Zmiany obejmą tysiące lekkich pojazdów dostawczych wykorzystywanych w przewozach międzynarodowych. Firmy transportowe będą zobowiązane do wyposażenia busów i vanów w inteligentne tachografy drugiej generacji, a brak urządzenia będzie skutkował wysokimi karami finansowymi. Nawet mogą one dojść do 12 tysięcy złotych.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajanow Opatów Kół poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajanow.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Za 14 minut będzie już godzina 8. Wczoraj polskie nagrody Grammy rozdane, można tak powiedzieć, czyli Fryderyki. Wśród tych wielu nagród była także nagroda bardzo ważna, tak zwany Złoty Fryderyk, czyli taka nagroda za całokształt twórczości.
1: I za wybitny wkład w rozwój kultury muzycznej w Polsce. Od ponad 4 dekad Lady Punk na scenie, no i zostali docenieni.
0: No właśnie, to jest zespół legendy polskiego rocka. Złoty Fryderyk jak najbardziej zasłużony. Ty mówiłaś, że oni mieli się w ogóle nazywać inaczej, tak?
1: Tam jak była... Mogielniński z Borysewiczem próbowali coś tam stworzyć, jeśli chodzi o nazwę. Oczywiście chodzi o Lady Punk, nazwę zespołu. Potem nawiązali do tytułu piosenki Mała Lady Punk i zmienili fonetycznie drugą część tego.
0: No tak, bo tam jest błąd, jakby nie patrzeć dokładnie.
1: No ale nawet wchodziła w grę także nazwa Żużel.
0: No proszę. Też ciekawym faktem jest to, że pierwszy koncert Lady Punk tak już w składzie z Panasewiczem to miał miejsce u nas w Kaliszu, a Panasewicz był świeżo po wojsku, że tak powiem, więc prosto z pociągu na kaliską scenę. I tak to się zaczęło. Mniej niż zero, jeden z najważniejszych utworów w historii tego zespołu.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Centrum.
0: No i nagrody gratulujemy oczywiście.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dzisiaj w kalendarzu bardzo ważny dzień.
2: Dzień Matki. Jak go obchodzić?
1: Posłuchamy. Tego możemy dowiedzieć się już o godzinie 8.
3: Reklama.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: I zrobiło się ciepło, nawet bardzo ciepło, i wszystko wskazuje na to, że taka pogoda już z nami pozostanie na dni kilka przynajmniej, a może i nawet kilka tygodni, zanim pojawi się jakieś mniejsze ochłodzenie. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 27 stopni, a na niebie ani jednej chmury. Błękitne niebo do końca dnia z umiarkowanym wiatrem, który jedynie będzie nas chłodził nieco, wiejąc z kierunku północno-zachodniego. W tej chwili na sukach rtęci mamy już w okolicy 15-16 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Prezydent wskazał tymczasem nowego prezesa Sądu Najwyższego. Rynki czekają na pokój, a Amerykanie znów zaatakowali Iran. Dorota Wertycka. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
5: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
4: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny, wszystkie procedury zostały wypełnione.
4: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego. Wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cęckiewicz. Do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów, samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
8: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzących.
7: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cęckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
4: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
9: Samo udrożnienie ciśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
4: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
10: Mam dwóch synów. Stawiają różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
11: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
4: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.
1: Kursy walut.
2: Euro w tej chwili to 4,23 zł, dolar amerykański 3,64 zł, frank szwajcarski 4,65 zł, a funt brytyjski w tej chwili wynosi 4,91 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet Tak na rano.
2: I już 4 minuty po godzinie 8.
4: A dzisiaj świętują Alvin, Angelika, Emil, Ewelina.
2: Do tego grona warto dorzucić jeszcze Filipa, Joannę, Paulinę i Teodora. Wszystkiego najlepszego dla was.
4: No i pamiętajcie, Dzień Matki dzisiaj 26 maja w kalendarzu, no i dzisiaj naprawdę można popłynąć, jeśli chodzi o prezenty, życzenia. Tutaj jest dowolność, kreatywność, przestrzeń,
2: my
4: wolność.
2: Gramy specjalnie dla mam z dedykacją, już teraz Wiktor Waligura w głośnikach 4 pory roku.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
0: Reklama.
3: Do

0: wszystkiego najlepszego, drogie mamy. Pamiętajcie o tym. I przypominamy także, że 26 maja w kalendarzu i niektóre miasta w bardzo ciekawy i nietypowy sposób obchodzą dzisiejszą datę.
1: Na przykład zajrzymy do stolicy. W Warszawie pomniki kobiet otrzymały atrybuty codzienności mam. No te atrybuty są takie bardzo przyziemne, związane z pracą. No ale właściwie to każda mama.
0: Tak, ale jest też wózek dziecięcy, jest torba z zakupami, z pampersami w tej torbie i na przykład taka syrenka z takimi zakupami jest, albo posąg Nike też z wózkiem dziecięcym na dole. No i to symbolizuje oczywiście to dzisiejsze święto.
1: No i podwójną rolę kobiet, które są mamami i sobą jednocześnie. Właściwie to my to potrafimy wszystko dźwigać w dwóch rękach, wiesz. To zabierzesz tak naprawdę pół ciężarówki.
0: Za to wielkie brawa. Jeśli wy, drodzy słuchacze, chcecie swoje mamy pozdrowić dzisiaj, możecie nagrać takie pozdrowienia na naszą skrzynkę głosową. A numer telefonu to 62 503 106 i 4.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Co się stało z mamą? To tytuł wyjątkowego koncertu z okazji Dnia Matki.
6: Maryla Radowicz w swoim hicie pewnie tam zawiera odpowiedź, a szczegóły w wiadomościach o 8.30.

0: dotknij i za nami na antenie Radia Centrum Daria Marx. Na zegarach teraz już 8:30, a w studiu przy mikrofonie jest Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy, koncert z okazji Dnia Matki, a w sporcie worek medali ostrowskich lekkoatletów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 44-letni pijany kierowca ujęty przez świadków. Mężczyzna, który swoją jazdą stwarzał duże zagrożenie w ruchu, został ujęty w niedzielny wieczór w Strzyżewie w gminie Dobrzyca.
4: Jak się okazało, kierowca samochodu osobowego marki Peugeot Expert jechał ulicą Krotoszyńską w Dobrzycy. Poruszał się on całą szerokością drogi. Świadkowie, podejrzewając, że mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu, pojechali za nim. W międzyczasie o całym zajściu powiadomili policjantów. Na ulicy Targowej w Dobrzycy kierujący Peugeotem uderzył zaparkowany na poboczu samochód. Mężczyzna nie zatrzymał się i dopiero w miejscowości Strzyżew zjechał na pobocze, po czym wysiadł z pojazdu. Wtedy świadkowie ujęli mężczyznę.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa pleszewskiej policji. 44-letni kierujący miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Został on osadzony w areszcie, a za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej grozi mu kara do 3 lat więzienia.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Co się stało z mamą, czyli wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki już dzisiaj w gminie Stawiszyn. Na wydarzenie słuchaczy Radia Centrum zaprasza Aleksandra Adamczak, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.
5: Serdecznie zapraszam wspólnie z burmistrzem Stawiszyna Grzegorzem Kaczmarkiem na koncert z okazji Dnia Mamy. Usłyszycie Państwo największe hity Maryli Rodowicz w wykonaniu zespołu Talizman wraz z muzykami. 26 maj, godzina 18. Serdecznie zapraszamy.
2: Koncert odbędzie się w Domu Kultury w Zbiersku. 12 złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych medali to dorobek lekkoatletów Stali Ostrów podczas rozegranych w sobotę w Poznaniu mistrzostw Wielkopolski U16, U14 oraz U12. Żółtoniebiescy po raz kolejny pokazali, że są jedną z najmocniejszych lekkoatletycznych kuźni talentów w Polsce.
6: Zawody w Poznaniu przejdą do historii jako jeden z największych w regionie. Zanotowano tam bowiem ponad 2000 osobostartów. Rywalizacja trwała od godziny 11 aż do niemal 22, a w niektórych konkurencjach startowało nawet po 100 zawodników, powiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak. Złote medale dla Stali wywalczyli Amelia Wąsala w skoku w dal, Jan Nowicki w biegu na 100 metrów, Pola Galusińska na tym samym dystansie i w skoku w dal, Maksymilian Marcinek w skoku wzwyż, Karina Kierzek w biegu na 600 metrów, Franciszek Garbarczyk w skoku w dal, Agata Miecznik w skoku wzwyż, Julia Nowak w biegu na 60 metrów i skoku w dal, sztafeta 4x100 metrów oraz sztafeta mix 4x200 metrów. Srebrne krążki zdobywali Małgorzata Frontczak w wieloskoku, Jakub Nowak w biegu na 100 metrów, Aleksandra Kubica w skoku w dal, Nikola Szlachta w skoku wzwyż, sztafeta mix 4x200 metrów, Franciszek Garbarczyk w biegu na 60 metrów, Adam Graf w skoku w dal i Agata Miecznik w biegu na 300 metrów. Na najniższym stopniu podium stawali Kacper Kryś w biegu na 100 metrów, Alan Strzelec na dystansie 1000 metrów, Wiktoria Kościanowska na 80 metrów przez płotki, Anna Lis w skoku w dal, Gabriela Malik w skoku wzwyż, sztafeta mix 4x200 metrów oraz sztafeta 4x100 metrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: I przy tych bardzo przyjaznych warunkach atmosferycznych ruszamy po raz kolejny na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Remont ulicy Sulisławickiej trwa. Ta ulica jest jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej. Mamy też prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicę Długosza. Tam jeden pas ruchu wyłączony. Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 można napotkać wykopy MedX 2 Majkowska. Tutaj ten przystanek autobusowy wyłączony jest z użytku z powodu powodu prac drogowych i wyznaczono przystanek tymczasowy. Mamy także pracę na drodze krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek w samym Opatówku i na trasie w stronę Opatówka już na wysokości z Dun. Takie utrudnienia na kierowców w dalszym ciągu oczywiście czekają. W Ostrowie prace czekają na przebudowywanej drodze 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, także na ulicy Leduchowskiego czy na ulicy Klasztornej, a skoro już mowa o drodze krajowej 36 Krotoszyn, to na niej dzisiaj także będzie można napotkać i już być może można napotkać na protest pracowników pod siedzibą główną sieci marketów w Krotoszynie. Jadąc w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego oraz wjeżdżając do Krotoszyna od strony Smoszewa, wszyscy kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz w miarę możliwości korzystanie z dróg alternatywnych. Na miejscu mogą też pracować policjanci kierujący ruchem. Dzisiaj protest pracowników sieci marketów miał rozpocząć się o godzinie 8 rano. Za informacje dziękujemy Taksi Echo 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
9: Mandaty za zbyt głośne hamowanie silnikiem już się pojawiły w stanie Iowa. Do amerykańskiej miejscowości Avoca kierowcy ciężarówek mogą otrzymać kary za nadmierny hałas, który jest generowany przez hamulce dekompresyjne. Do kontroli wykorzystywane są specjalne kamery oraz mikrofony mierzące poziom dźwięku przejeżdżających pojazdów.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A dziś, dokładnie dziś, 72 lata kończy Marian Gold.
2: To wokalista niemieckiej grupy Alphaville.
1: Złoty Marian, tak możemy przetłumaczyć jego nazwisko. A utwór to oczywiście Big in Japan.

0: Kolejny świętujący dzisiaj artysta to Lenny Kravitz.
1: Urodził się 26 maja w 1964 roku w Nowym Jorku. Wokalista, gitarzysta, perkusista, klawiszowiec, kompozytor i producent nagrań.
0: Wszechstronnie muzycznie uzdolniony. Gościnnie pojawiał się m.in. na płytach Aerosmith czy Nicka Jaggera, a także współpracował chociażby z Vanessą Paradis.
1: Już teraz I Belong to You, Lenny Kravitz.
2: Kalendarz muzyczny.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wielka prośba do mieszkańców Kalisza i okolic. Potrzebna jest wasza pomoc. Chodzi o poszukiwania pana Józefa.
2: A on był widziany ostatnio w Opatówku. Może przebywać w okolicach Opatówka lub Kalisza. Ma 78 lat i nie pojawia się w domu rodzinnym. Nie ma też z nim kontaktu, bo nie posiada przy sobie telefonu, a potrzebuje zażywać leki.
1: Pan Józef ma 168 cm wzrostu, sylwetka szczupła, lekko zgarbiona, krótkie siwe włosy. W dniu wyjścia z domu był ubrany w czarne materiałowe spodnie, jasno-żółtą koszulkę, granatową bluzę na zamek, letnie buty oraz granatową jokejkę. Zdjęcia i informacje dodatkowe znajdziecie także na naszych mediach społecznościowych oraz na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm.
3: Reklama. Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. W ciągu jednego poranka, słuchajcie, wzrost temperatury aż o 10 stopni. W tej chwili na termometrach 18 stopni, a maksymalnie dzisiaj zobaczymy po południu do 27 stopni. Naprawdę ciepło i do tego bardzo, bardzo pogodnie. Ani jednej chmury przez cały dzień na naszym niebie według prognoz. Tak to właśnie wygląda. Ciśnienie wysokie, a jeśli chodzi o wiatr, ten słabo i umiarkowanie też. Wiać będzie przez cały dzień z kierunku północno-zachodniego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 9.
4: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne. Dorota Wartycka. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
6: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. A tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
7: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej.
5: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje, to pytanie do Pauliny Nawrockiej.
8: Miastem kieruje teraz jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja krakowian.
9: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
8: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
9: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
8: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu.
5: Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
10: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
5: I już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
11: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
5: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, co sezon dają około 200 kilogramów miodu.
12: Pora na sport, Mateusz Stanicki, witam. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równo godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1, 6-2. Wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy wysoko i przyznaje, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
2: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo. Ten sezon na Mączce w sumie źle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i ich krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc w tym roku lepiej mi wychodzi olewanie, tego nie wiem w sumie nawet, czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie, trochę w takiej własnej swojej bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę grać.
12: Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Sara Bejlek. Maja Chwalińska po znakomitym zwycięstwie nad Chinką Quinwen Zeng zagra w drugiej rundzie z Belgijką Elise Mertens, Magdalena Frank ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magdalinet z Jeleną Ostapenko. Jeżeli chodzi o tenisistów, to Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, natomiast o godzinie 11 pojedynek Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawiony i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach, między innymi mistrzowie Danii AGF Aarhus, Szwajcarii FC Thun oraz szwedzkie Mielby. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, Las Klins, Amonium Nikozja czy słoweński NK Celje. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Sturm Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Polskie drużyny o Champions League rozpoczną walkę w drugiej połowie lipca. Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji do lat 17 i 23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130-93. W czwartym meczu finału konferencji wschodniej NBA wygrali rywalizację playoff 4-0 i po raz pierwszy od 99 roku powalczą o mistrzostwo ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z ekipy gości nie pojawił się na parkiecie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 6 minut po godzinie 9. Piękna, słoneczna pogoda za oknami, więc co robi dziś Dracula? No na pewno nie wychodzi z domu.
13: Śpi może o tej porze.
3: Tak, leży w znanej pozycji. Dzisiaj dzień Drakuli. Poza tym, że oczywiście dzień mamy w kalendarzu, to także ten najsłynniejszy wampir na przestrzeni całej historii chyba też dzisiaj ma swoje święto w kalendarzu.
13: Upamiętnia to publikację powieści, no i po książkę można sięgnąć, po film też, no ale dzisiaj jeszcze po papier ogólnie, bo dzień samolotów z papieru, więc origami się kłania.
3: No, robiło się w szkole te
13: moje
3: samolociki.
13: Nie leciały?
3: Nie. No, to trzeba było znać specjalną technikę, tak żeby przeleciały przez całą klasę najlepiej i wylądowały na biurku nauczyciela. 7 minut po godzinie 9.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
8: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Osiemnaście minut po godzinie dziewiątej. W tej szkole w Stanach od kilkunastu minut zaczęły się zajęcia, no ale takie nietypowe.
2: No właśnie, zaglądamy do pewnej nietypowej szkoły, szkoły Alfa w Teksasie, szkole opartej na sztucznej inteligencji, gdzie młodzi, tak jak mówiłaś, uczą się tylko 2 godziny dziennie, no zajęcia prowadzi sztuczna inteligencja właśnie.
1: To od 2014 roku już ta szkoła powstała, dzięki wsparciu miliardera z branży technologicznej. On już wyczuł, że to pójdzie w tym kierunku.
2: Szkoła miała różne formy, różne takie eksperymentalne kierunki, no ale w ostatnim czasie, w roku szkolnym 2024-2025 właśnie to narzędzia sztucznej inteligencji tutaj dominują. Jest też jakiś dorosły człowiek, który bardziej opiekuje się tymi dziećmi i czuwa nad sytuacją, no ale to zajęcia prowadzone są właśnie przez AI.
1: Od 9 rano wspólna aktywność, która jest poświęcona umiejętnościom życiowym, o to by się u nas przydało. Potem przychodzą uczniowie do krótkich bloków nauki z matematyki, nauk ścisłych, społecznych i języka.
2: Po części akademickiej zostaje czas na warsztaty, na przykład z komunikacji, rozwiązywania problemów, czy uwaga, uwaga, także i edukacji finansowej od najmłodszych lat, czy życia w takiej szkole. Nie jest to tania rzecz, bo nawet 75 tysięcy dolarów rocznie czesne do takiej szkoły kosztuje.
1: No ale może by zacząć coś z tego wprowadzać.
2: Ciekawe. To jest póki co taki kierunek mocno eksperymentalny. Oczywiście takie rzeczy wywołują masę kontrowersji, ale zobaczymy. Pewne jest to, że dzieciaki w takiej szkole nie usłyszą takiego tekstu: wyciągamy karteczki. Prędzej ściągamy aplikację.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata. Reklama.
3: Trwają poszukiwania zaginionego 78-latka. O tym ważnym temacie posłuchamy niebawem.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Szczegóły 9:30.

0: Zbliża się 9.30. Czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bliscy szukają zaginionego 78-latka. Miał 7 zakazów, a mimo to dalej jeździł. Teraz trafi do więzienia. Ulica Podmiejska w Kaliszu zyska nowe oblicze, a w sporcie Puchar Polski MTB.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od 4 dni rodzina nie może się skontaktować z panem Józefem. Zaginiony wyszedł z domu 22 maja w godzinach porannych i do tej chwili nie wrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Bliscy proszą o pomoc w znalezieniu seniora.
3: W dniu zaginięcia pan Józef widziany był w Opatówku. Dodatkowo sprawdzana jest informacja, czy nie przebywał w Kaliszu. Niestety, ale mężczyzna nie ma przy sobie telefonu. Nie ma również leków, których nie przyjmuje już od kilku dni. Pan Józef ma 168 cm wzrostu. Jego sylwetka jest szczupła i lekko zgarbiona. Na głowie ma krótkie, siwe włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarne materiałowe spodnie, jasno-żółtą koszulę, granatową bluzę na zamek, letnie brązowe buty oraz granatową czapkę z daszkiem z białym napisem. Informują najbliżsi. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc odnaleźć seniora, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub dyżurnym komendy powiatowej policji w Sieradzu lub komendą policji w Kaliszu pod numerem telefonu 47 77 51 240 lub z numerem alarmowym 112. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: 49-latek kierował autem pomimo 7 zakazów. Mężczyzna miał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Do zdarzenia doszło pod koniec minionego tygodnia po 15 w Nowych Skalmierzycach.
4: W sprawie zastosowano tryb przyspieszony, zgodnie z którym 49-latek usłyszał już wyrok. 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności, 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Sąd zasądził również nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa oraz obciążył go kosztami sądowymi.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Wagolińska Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mundurowi zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych, którzy stanowią realne zagrożenie na drogach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już wkrótce podwójny zakręt ulicy Podmiejskiej w Kaliszu zniknie. Zlikwidujemy go podczas przebudowy ronda Dobrzec, informują urzędnicy miejscy. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym przejdzie modernizację w ramach przebudowy ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Miasto przekazało też, że po remoncie droga będzie oddalona od okolicznych domów, a dostęp do nich będzie możliwy dzięki drodze dojazdowej. Po remoncie rondo będzie dwujezdniowe, pojawią się też dodatkowe pasy wjazdowe. Wykonawca ma około 1,5 roku na oddanie inwestycji. Malownicza, ale też wymagająca trasa w Nędzarzewie koło Kalisza na obszarze Natura 2000 po raz kolejny stała się areną ogólnopolskich zawodów kolarskich. W miniony weekend blisko 400 zawodniczek i zawodników wzięło udział w Pucharze Polski MTB. O szczegółach powiedział Radiu Centrum Lucjusz Wasilewski, prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego.
5: Puchary Polski jest to trzecia seria. Startuje około 400 zawodników z całej Polski, klubów, które uprawiają kolarstwo MTB. Chwalili bardzo trasy sobie, tutaj ten klimat, jaki jest tu w Nędzarzewie. No w tym roku już po raz drugi organizujemy tutaj zawody, bo w ubiegłym tygodniu odbyły się makroregion MTB, gdzie startowały 4 województwa i to już jest duża bardzo impreza. I nawet myśleliśmy, bo był trener kadry narodowej, że my tu możecie Puchar Świata robić nawet na tej trasie.
2: W rywalizacji Mastersów zwyciężył Aleksander Dziurzyński z Resowi Rzeszów, a wśród pań Adrianna Broda. W klasyfikacji klubowej drużyn młodzieżowych zwyciężyła reprezentacja SKSM Sobótka, natomiast najlepszym zespołem w kategorii Open okazał się warszawski klub kolarski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 10.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: życzenia, no to wiadomo, że oby zdrówko, prawda, żeby żyła jak najdłużej, bo no potrzebna jest, wiadomo. I bym się spytała, co sobie życzy w ten cudowny dzień.
1: Zdrówka, teraz to tylko zdrówka, bo trochę posypało się, to tylko zdróweczka.
2: Dużo zdrowia, szczęścia. No i żeby żyła nam 100 lat, no. Co tam? No i zdrówka, no to jest takie bardzo... No i myślę, że tyle, no bo zdrówka najważniejsze.
3: A jaki?
4: No, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności.
3: Żeby każdy dzień był dla niej bardzo super i w ogóle bardzo ją kocham.
5: No to ja też powiem, że bardzo kocham moją mamę. Rzadko to mówię, powinienem mówić częściej, ale bardzo doceniam wszystko, co robi dla mnie.
6: Życzę ci dużo radości i uśmiechu.
7: Mojej mamusi życzę dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo przyjemności, dużo miłych chwil, żeby była zawsze taką samą i najkochańszą mamą na świecie, jak moja mama.
8: W dniu mamy chciałabym życzyć mojej mamie zdrowia, szczęścia i pomyślności.
6: Kochać cię, mamusiu.
9: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: 7 minut do godziny 10 trwa protest w Krotoszynie.
1: Dokładnie, drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie, więc kierowcy na drodze krajowej 36 zachowajcie ostrożność. My do tego tematu jeszcze wrócimy.
0: To już w wiadomościach o godzinie 10, ale między innymi zajrzymy do Paryża na rozgrzane korty i gorąca atmosfera. Dzisiaj ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Tak jak mówił Damian, sprawdzamy razem ani jednej chmurki, przynajmniej nad Kaliszem. Jak u was w regionie będzie to tak wyglądać, że pełne słońce przez cały dzień do 27 stopni, teraz 21. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i ciśnienie wysokie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 10:00. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wciąż utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Piła po wypadku. Dziś drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie. Początek turnieju Rolanda Garrosa udany dla polskich tenisistów. Dorota Werdycka. Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła tu jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zderzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujących chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
6: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet pomimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście, będą kolejne akcje.
5: Protest potrwa jeszcze jutro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura sięgnie tu nawet do 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i będą aktualne do 19. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co czeka nas w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
7: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważonymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
5: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96, a oleju napędowego maksymalnie 6,75 zł. Wszyscy Polacy grają dalej. Cztery nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na turnieju Rolanda Garrosa. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Kubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać tuż po meczu Przemysław Pozowski.
8: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca, właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
9: Myślę, że oczywiście, no gra się do trzech wygranych setów, więc jest trochę jednak, może trochę inne podejście do tego meczu, no i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
8: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
9: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
5: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11:00 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Duet na rano.
2: 4 minuty po godzinie 10. No już wiemy, co zdominuje wiadomości sportowe w tym tygodniu, w najbliższych dniach. No ale trzymamy kciuki za naszych reprezentantów.
3: Dzisiaj za Majszaka trzymamy mocno kciuki, bo to jest to najbliższe polskie spotkanie. W ogóle nasi polscy reprezentanci na French Open całkiem ładnie się na razie prezentują i oby tak było. Oby zaszli jak najdalej.
2: No i w komplecie.
3: W komplecie. W komplecie to chyba nierealne, żeby do samego końca dotrzeć.
2: Ale pomarzyć można.
3: No tak, a czy Iga Świątek znów będzie królową Paryża? Też można pomarzyć, chcielibyśmy. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
4: Centrum.
5: Radio Centrum.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Zaczynamy się od ciekawostki motoryzacyjnej. W Polsce tramwaje najczęściej kojarzą się z wielkimi miastami. Warszawa, Kraków czy Wrocław, ale jest takie miejsce, które jest, można powiedzieć, już najmniejszym miastem w Polsce, które ma własną czynną sieć tramwajową i to od ponad wieku. Przez 127 lat bez przerwy tam przejeżdżają tramwaje przez Grudziądz. Gdybyście mieli okazję, to taki unikatowy szlak nigdzie indziej w Europie się nie znajdzie, takiego małego miasta. Przejazd zajmuje 20 minut, tak około, obejmuje około 20 przystanków, trasa ma około 9 km długości, można sobie przejechać.
2: Jeśli chodzi o to, co ciekawego w sieci, no to jeszcze na przykład Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała dwóm planetoidom nazwy upamiętniające Polaków, uwaga, uwaga, świętego Andrzeja Bobole oraz popularyzatorów mineralogii Milenę i Kamilę Caparów.
1: Ma być czwarta część Ojca Chrzestnego, ale nie przyznaje się do tego Francis Ford Coppola, nie ma z tym nic wspólnego. Na razie wiadomo tylko, że główną bohaterką ma być Connie Corleone, jedyna córka Vito Corleone. Projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, no i czekamy, czy to się rozwinie.
2: Mam obawy, pewnie wszyscy fani Ojca Chrzestnego również, no ale miejmy nadzieję, że będzie to udana produkcja. Nieudana była ta partia kawy, to na pewno. Kontrolerzy z Poznania szczęśliwie zatrzymali i nie dopuścili do obrotu aż 63 ton ziaren kawy z Brazylii. Poinformowano, że ziarna były uszkodzone, ale to nie największy problem, bo zawierały także żywe szkodniki. Robaki w kawie, fuj. Mam nadzieję, że wy już o tej porze po kawie.
1: Na moje nieszczęście wypiłam.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Już 23 minuty po godzinie 10, a my spieszymy z kolejnymi informacjami.
5: Na czerwiec zaplanowano otwarcie nowej siedziby Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek.
4: Szczegóły o 10.30.

0: 10:30 o tym, co w regionie. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Biblioteka w Opatówku zaprasza do odwiedzin. Gołchowskie Centrum Kultury Zamek z nową siedzibą, a w sporcie 3 złota i 1 brąz wychowanki Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Za nimi nie jedno tegoroczne spotkanie autorskie, ale Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gillerów w Opatówku nie zwalnia tempa. W najbliższym czasie będzie nas widać na zewnątrz, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka placówki.
4: Będziemy współpracowali z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będziemy się włączali w plenerowe wydarzenia, także inicjatywa dla Opatówka będzie organizowała w lipcu w bibliotece koncert plenerowy. W sierpień będziemy pewnie odpoczywać, korzystać z urlopów. We wrześniu oczywiście tradycyjnie narodowe czytanie. Mamy już zaproszoną pisarkę dla dorosłych oraz pisarza dla dzieci, ale nie zdradzę Państwu za dużo, żebyście obserwowali naszą stronę i media społecznościowe.
2: W tym roku Bibliotekę w Opatówku odwiedzili już m.in. pisarz Sławek Gortych czy podróżnicy Wojciech Tokarski oraz Tomasz Owsiany.
3: Takiej kultury nam trzeba.
2: Na czerwiec zaplanowano otwarcie nowej siedziby Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek. Aktualnie trwa wyposażenie placówki, na co gmina pozyskała środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
5: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Gołchowskie Centrum Kultury Zamek po 14 latach zyska siedzibę, a dyrektorka Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak wreszcie przestanie patrzeć w niebo i na barometr. Do tej pory wiele imprez, m.in. spektakle Gołchowskiej Grupy Teatralnej, odbywać się musiały pod gołym niebem, najczęściej w przestrzeniach Gołchowskiego Parku. Kolejna premiera odbędzie się w lipcu już w sali widowiskowej. Tymczasem trwa wyposażanie nowego obiektu, na co pozyskano ponad 330 tysięcy złotych z funduszy europejskich, ponad 40 tysięcy z budżetu państwa. Gmina dokłada ponad 172 tysiące. W ramach projektu wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie zakupione zostaną m.in. krzesła do sali widowiskowej, meble, wyposażenie biurowe, sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej, a także piec do wypalania ceramiki wykorzystywany podczas zajęć plastycznych. Chodzi o stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i atrakcyjnego miejsca realizacji działań kulturalnych oraz przestrzeni integrującej działalność artystyczną skierowaną do lokalnej gołchowskiej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Życiowy sukces ostrowianki Aleksandry Nawrockiej, która z Mistrzostw Polski Kadetek w tenisie stołowym wróciła z 3 złotymi i 1 brązowym medalem. Ola to wychowanka Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego przy LKS Orzeł Wysocko-Wielkie, obecnie reprezentująca barwy Bronowianki Kraków.
6: W niedzielę w Rawie Mazowieckiej zakończyła się 32. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych, będąca jednocześnie Mistrzostwami Polski Kadetek i Kadetów w tenisie stołowym. Ich bohaterką została ostrowianka Aleksandra Nawrocka. Największy sukces Ola odniosła w grze pojedynczej kadetek, gdzie po fantastycznym półfinale pokonała Lucję Kobosz 4-2, a następnie w wielkim finale zwyciężyła Alenę Puzio również 4-2, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie. W grze podwójnej w parze z Lucją Kobosz z klubu Mac Rzeszów zdobyła drugi złoty medal po zwycięstwie 3-1 w finale nad duetem Emilia Pszczółkowska-Julia Zalewska. Trzecie złoto to efekt zwycięstwa w rywalizacji drużynowej wspólnie z Nikol Bartoszko i Mają Kuboszek. Aleksandra Nawrocka doprowadziła Bronowiankę Kraków do tytułu mistrzowskiego. W finale krakowski zespół pokonał ZKS Zielona Góra 3-1. Dorobek medalowy Oli uzupełnił również brązowy medal w grze mieszanej w parze ze swoim kolegą klubowym Jakubem Tureckim. Mimo że Ola obecnie rozwija swoją karierę sportową w Bronowiance Kraków, nadal pozostaje wychowanką ostrowskiego środowiska tenisa stołowego i z dumą reprezentuje ziemię ostrowską na najważniejszych imprezach w kraju, podkreśla Karol Lubieniecki. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 11.

0: reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Gastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 14 minut do godziny 11 możemy przed południem, takim jeszcze można powiedzieć późnym rankiem, pomyśleć sobie o tym, żeby spędzić czas po południu w kinie.
1: Dokładnie. Jeśli komuś za gorąco klimatyzowana sala kinowa, to jest bardzo dobre miejsce. Tym bardziej, że dzisiaj na ekranie aż dwie produkcje. Pierwsza z nich o godzinie 17.15 i to jest chińskie arcydzieło kinowe z lat 90. Ale spokojnie, będzie z napisami.
0: A tak, to Zawieście czerwone latarnie.
1: Tak.
0: To jest adaptacja opowiadania żony i konkubiny Su Tonga i zresztą jest szansa na to, żeby zobaczyć naprawdę fantastyczne, wielobarwne, różne kostiumy. No i akcja rozgrywa się w latach 20. XX wieku.
1: Kolejna produkcja to rok, to godzina 19.30. Milcząca przyjaciółka. Czy można zaprzyjaźnić się z drzewem? Dobre pytanie stawiają sobie twórcy tego filmu, a odpowiedź w samym filmie znajdziecie.
0: To w kinie Centrum przy Łaziennej 6, ckjskalisz.pl, tutaj repertuar. No i oczywiście na horyzoncie Dzień Dziecka i zbliżają się też propozycje dla najmłodszych, a szukać skarpetek to dorośli też potrafią, więc to będzie taka fabuła, która będzie nawiązywała właśnie do tej czynności.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Już 5 minut do godziny 11, za kilka chwil kolejne informacje.
1: Będzie m.in. o dużych emocjach w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy, ale oczywiście będziemy nadal przypominać o dzisiejszym bardzo ważnym święcie.
0: Czyli Dzień Matki, 26 maja w kalendarzu, no i wszystkim mamom życzymy również my wszystkiego, co najpiękniejsze.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Na odchodne. Tak, właśnie życzymy wszystkiego dobrego, a po godzinie 11 będzie z wami już ktoś inny.
0: Tomek Michalak, zapraszam w jego imieniu i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24P.
7: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: A dziś biomet korzystny, bardzo dużo słońca i zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, okresami silniejszy z północnego zachodu i z zachodu. 23 stopnie teraz, do 27 w regionie, a Polska jest w zasięgu wyżu z centrami w rejonie Wysp Brytyjskich i Niemiec.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 11.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po referendum w Krakowie do wyborów będzie komisarz. Pielęgniarki alarmują, kadra pielęgniarska się starzeje. Dużo emocji w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Dorota Werdycka. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta, dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa, a mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
4: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizują. Pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
3: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym, jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja dwukrotnie przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polskie koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
5: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anvil 86-71. Został pierwszym półfinalistą, potem jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są 5-krotnymi mistrzami Polski, to awansowali do półfinału po raz pierwszy od 2021 roku.
2: A dziś Dzień Matki. Dlaczego jest taki ważny i warto o nim pamiętać?
6: Bo mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
2: I wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To już 10 minut po godzinie 11. Tomek Michalak, witam, zapraszam do 17. Będę z wami za chwilę. Kylie Minogue, będzie także Ilira i Rubens. Oj, dużo dobrej muzyki mamy dla was na 106.4 FM. Na tak słoneczny dzień na pewno nam tego wystarczy. Oj, spory zapas.
1: Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Tak właśnie gramy muzykę, jaką lubisz na 106.4 FM, wtorkowe jeszcze przed południe, 26 dzień maja, a to oczywiście jest w kalendarzu Dzień Mamy, więc pozdrawiamy wszystkie mamy, tych najmłodszych, nieco starszych i już zupełnie dorosłych, bo mamą jest się zawsze, prawda? Tatą również, rodzicem także, więc wszystkiego, absolutnie wszystkiego dobrego. A korzystając z okazji też pędzę z życzeniami do Emila, do Filipa, Joanny, Lamberta, Pauliny i Teodora. Dzisiaj takie bogate grono czeka na wasze życzenia.
1: Reklama.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Punktualnie 11:30, wiadomości, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Kaliszanki Shop Pracz na terenie nadleśnictwa Taczanów, a w sporcie o koniecznych zmianach u ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 17 ciosów nożem i makabryczne odkrycie po wielu dniach. Prokuratura rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu mężczyźnie. Śledczy zarzucają mu brutalne zabójstwo 53-letniej Kaliszanki, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Ciało kobiety znaleźli sąsiedzi zaalarmowani niepokojącym zapachem na klatce schodowej. Przełom w sprawie przyniósł dopiero szczegółowy, wielogodzinny proces zabezpieczania śladów oraz rzadko stosowana w takich sprawach ekspertyza entomologiczna.
3: Z uwagi na zaawansowane zmiany oraz przebrzeżenia pośmiertne w obrębie całego ciała zaistniała konieczność przeprowadzenia badań sekcyjnych oraz zabezpieczenia materiału biologicznego pozwalającego na podjęcie kluczowej dla powiązania z zapalonym sprawcą próby procesowego ustalenia konkretnej daty zgonu. W tym celu prokurator powołał biegłego z zakresu badań entomologicznych, to jest biegłego zajmującego się badaniem owadów nekrofagicznych typowych w przebiegu rozkładu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu, co pozwoliło tutaj na zatrzymanie typowego jako sprawca mężczyzny.
2: Powiedział Radzie Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz tego zabezpieczono ślady DNA oskarżonego m.in. na rękojeści noża. 63-latek początkowo nie przyznawał się do winy, zmieniał wersję wydarzeń, by finalnie przyznać się do morderstwa. Mężczyzna wyznał też, że po zabójstwie wielokrotnie przychodził do mieszkania, w którym ukrył ciało, po to by karmić i wyprowadzać psa należącego do ofiary. Zabójstwo grozi mu od 10 do 12 dożywotniego pozbawienia wolności, a więcej na ten temat na naszej stronie internetowej
1: www.rc.fm.
2: Shop Pracz został zauważony w lesie nadzorowanym przez nadleśnictwo Taczanów. Nagranie zwierzęcia przekazało leśnikom jedno z kół łowieckich gospodarujących na tym terenie. Film opublikowano wczoraj w mediach społecznościowych. Leśnicy ostrzegają, że mimo sympatycznego wyglądu Shop Pracz to groźny drapieżnik. Zwierzę poluje zarówno na lądzie, jak i w wodzie oraz koronach drzew. Nie jest to gatunek rodzimy dla naszego środowiska i został zaliczony do inwazyjnych gatunków obcych. Może być także nosicielem wścieklizny. Zwierzęta te często plądrują pojemniki na śmieci i sady owocowe.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Niektórzy żużlowcy Moonfin Magnusa rozczarowują na całej linii i zamiast walki o play-offy Ostrowian czeka najprawdopodobniej rywalizacja o utrzymanie w Metal Cas drugiej ekstralidze. Trener Tomasz Bajerski nie kryje, że stracił już cierpliwość do zawodników, którzy są kompletnie bez formy i szykuje zmiany. Trzeba szukać i coś zmienić, bo tak dalej być nie może. Powiedział Radio Centrum Bajerski, któremu brakuje wręcz słów, by opisać dyspozycję Jakuba Krawczyka.
4: Ja nie będę tego tłumaczył, bo już ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Wygrywając starty, wychodząc dobrze spod taśmy, dalej na trasie jest to samo. No bardzo źle to wygląda, no i trzeba się brać. Coś trzeba zmienić, najprawdopodobniej z zawodników, no bo tylko, że nie ma za bardzo na kogo. No i coś trzeba pomyśleć, zrobić, bo tak już dalej na pewno nie będziemy tego tolerować. Ja już od paru tygodni cały czas chodzę, szukam, wydzwaniam, pytam. Nawet się do mnie niektórzy zawodnicy zgłaszają. Na pewno będą poczynione takie kroki bardzo poważne.
2: Do zakończenia rundy zasadniczej ostrowskiej drużynie pozostało jeszcze 8 spotkań i teoretycznie wszystko jest jeszcze możliwe, bo nie licząc zespołu z Bydgoszczy, pozostałe drużyny w Metal Cas drugiej ekstralidze są wyrównane i niespodzianki sypią się jak z rękawa. Póki co Moonfin Magnus Ostrów zamyka tabelę z dorobkiem zaledwie 2 punktów wywalczonych na inaugurację, po których nadeszło 5 z rzędu porażek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Timbal Antoine Republic z przeprosinami. Tymczasem teraz czas na ten instrument.
1: Radio Centrum i gra gitara.
0: Andy Taylor dzisiaj chwyta za gitarę. Ten, który dwukrotnie z Duran Duran współpracował, lata 80., początek XXI wieku, po kilka lat, ale zawsze mu coś tam nie pasowało. Solowo za to czuje się z gitarą jak ryba w wodzie. Rewelacja. Andy Taylor, When the Rain Comes Down, właśnie dzisiaj dla was.

0: Gorąco, gorąco, nie tylko u nas ciepło, ale w Europie Zachodniej to już są solidne upały powyżej 30 stopni. O tym będziemy mówić w wiadomościach punktualnie w południe.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
1: Centrum. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słoneczny wtorek i bardzo ciepły, nadal napływa gorące powietrze. Kierunek zachodni, a stamtąd zazwyczaj ciepłe płynie. 27 stopni dziś maksymalnie w Kaliszu, teraz 24, 23 w Ostrowie, 24 już w Pleszewie, więc będzie jeszcze nieco cieplej. Do końca dnia bardzo dużo słońca i bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Upalnie w Polsce, gorąco i niebezpiecznie też w zachodniej Europie. Potem naprawa torów po tragedii w Wielkopolsce i fala oszustw na NFZ.
6: Wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu.
5: Powiemy, jak nie dać się nabrać. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed upałami i to w Polsce. Dokładnie na zachodzie za godzinę zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w większości województwa lubuskiego. Na zachodzie Wielkopolski, na południu Pomorza Zachodniego i na północy Dolnego Śląska ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Tymczasem w związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządów w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie żyje kierowca auta, które zderzyło się z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do szpitala trafiło 2 ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żerawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia. Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
7: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporka i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
5: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu Komisja do Badania Wypadków Lądowych. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po rozliczeniu PIT-ów.
6: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
5: Mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych karty płatniczej. Jeśli to zrobi, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie mundialu będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, a 2 w Kanadzie. Pierwsze w historii piłkarskiej Mistrzostwa Świata z udziałem 48 ekip rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą 104 mecze.
4: Kursy walut.
2: Zaglądamy do kantorów teraz. Euro w średniej cenie 4,23. Dolar amerykański to 3,64 grosze. Frank szwajcarski 4,64, a funt brytyjski 4,90 groszy.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tak oto już mamy wtorkowe popołudnie, które rozpoczynamy z solidnym uderzeniem. Dużo energii od Johna Newmana. Love Me Again. 4 po 12.
8: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
15: Od radia.
16: Na ten temat.
17: Środa 12.30.
16: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
17: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
16: Radio Centrum.
15: Od radia dla ciebie.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
0: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
0: Armatura24.pl.
3: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
4: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
8: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Lubimy takie numery. Oj, lubimy, lubimy. So easy. Olivia Dean, drugie miejsce ostatniego notowania listy przebojów Top 30. Może być pierwsze, wszystko zależy od waszych głosów. To jeden z wielu utworów, na które możecie głosować. RCFM, zakładka Top 30.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: A za kilka minut najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski. Między innymi o obywatelskim zatrzymaniu pijanego kierowcy, do którego doszło w niedzielny wieczór w Strzyżewie w gminie Dobrzyca. To jeden z kilku ważnych tematów. Konkrety o 12.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Wtorkowe już popołudnie, 12:30 na zegarach, czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy, koncert z okazji Dnia Matki, a w sporcie worek medali ostrowskich lekkoatletów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 44-letni pijany kierowca ujęty przez świadków, mężczyzna, który swoją jazdą stwarzał duże zagrożenie w ruchu, został ujęty w niedzielny wieczór w Strzyżewie w gminie Dobrzyca.
4: Jak się okazało, kierowca samochodu osobowego marki Peugeot Expert jechał ulicą Krotoszyńską w Dobrzycy. Poruszał się on całą szerokością drogi. Świadkowie, podejrzewając, że mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu, pojechali za nim. W międzyczasie o całym zajściu powiadomili policjantów. Na ulicy Targowej w Dobrzycy kierujący Peugeotem uderzył zaparkowany na poboczu samochód. Mężczyzna nie zatrzymał się i dopiero w miejscowości Strzyżew zjechał na pobocze, po czym wysiadł z pojazdu. Wtedy świadkowie ujęli mężczyznę.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa pleszewskiej policji. 44-letni kierujący miał w organizmie blisko 2 promila alkoholu. Został on osadzony w areszcie, a za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej grozi mu do 3 lat więzienia.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Co się stało z mamą, czyli wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki już dzisiaj w gminie Stawiszyn. Na wydarzenie słuchaczy Radia Centrum zaprasza Aleksandra Adamczak, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbierzku.
5: Serdecznie zapraszam wspólnie z burmistrzem Stawiszyna Grzegorzem Kaczmarkiem na koncert z okazji Dnia Mamy. Usłyszycie Państwo największe hity Maryli Rodowicz w wykonaniu zespołu Talizman wraz z muzykami. 26 maj, godzina 18. Serdecznie zapraszamy.
2: Koncert odbędzie się w Domu Kultury w Zbierzku. 12 złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych medali to dorobek lekkoatletów Stali Ostrów podczas rozegranych w sobotę w Poznaniu Mistrzostw Wielkopolski U16, U14 oraz U12. Żółtoniebiescy po raz kolejny pokazali, że są jedną z najmocniejszych lekkoatletycznych kuźni talentów w Polsce.
6: Zawody w Poznaniu przejdą do historii jako jeden z największych w regionie. Zanotowano tam bowiem ponad 2000 osobostartów. Rywalizacja trwała od godziny 11 aż do niemal 22, a w niektórych konkurencjach startowało nawet po 100 zawodników, powiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak. Złote medale dla Stali wywalczyli Amelia Wąsala w skoku w dal, Jan Nowicki w biegu na 100 metrów, Pola Galusińska na tym samym dystansie i w skoku w dal, Maksymilian Marcinek w skoku wzwyż, Karina Kierzek w biegu na 600 metrów, Franciszek Garbarczyk w skoku w dal, Agata Miecznik w skoku wzwyż, Julia Nowak w biegu na 60 metrów i skoku w dal, sztafeta 4x100 metrów oraz sztafeta mix 4x200 metrów. Srebrne krążki zdobywali Małgorzata Frontczak w wieloskoku, Jakub Nowak w biegu na 100 metrów, Aleksandra Kubica w skoku w dal, Nikola Szlachta w skoku wzwyż, sztafeta mix 4x200 metrów, Franciszek Garbarczyk w biegu na 60 metrów, Adam Graf w skoku w dal i Agata Miecznik w biegu na 300 metrów. Na najniższym stopniu podium stawali Kacper Kryś w biegu na 100 metrów, Alan Strzelec na dystansie 1000 metrów, Wiktoria Kościanowska na 80 metrów przez płotki, Anna Lis w skoku w dal, Gabriela Malik w skoku wzwyż, sztafeta mix 4x200 metrów oraz sztafeta 4x100 metrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 13, a w studiu Mateusz Kurza jeszcze jedna ważna informacja.
3: Wiadomość z ostatniej chwili.
7: Tak, uwaga, pożar zakładu mięsnego. To przy ulicy Rodowej jest taki lokalny producent wędlin i mięs. Tam trwa akcja gaśnicza, są już służby ratunkowe. Jak wiemy, ogień jest już na dachu obiektu, więc trzeba pilnować i zapraszamy na stronę Radia Centrum. Tam wkrótce będzie więcej informacji.
0: RCFM, przypomnę, Rodowa, Kalisz, tam teraz utrudnienia związane z pożarem.
3: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.

0: mam już z kim.
1: Reklama.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.

0: Za 8 minut 13 upały w maju w Europie, o tym powiemy już za chwilę. Będzie także o maksymalnych cenach paliw na stacjach w środę. Czy te się zmieniły? O tym punktualnie o 13.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie centrum.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słonecznie w całej południowej Wielkopolsce. Jesteśmy pod wpływem solidnego wyżu, który zapewni nam dzisiaj wyłącznie słońce. Chmur raczej na niebie nie zobaczymy. Ciepło, bardzo ciepło, od 24 stopni teraz w Ostrowie, Krotoszynie, 25, 26 już nawet miejscami w okolicach Kalisza, a dziś 27. To maksymalna temperatura dla regionu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę i co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta. Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach czterech województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja. Termometry mają pokazać nawet 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
6: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. 2 zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło.
5: O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeśli chodzi o ceny maksymalne. Z obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, 98 6,96, na oleju napędowego 6 zł 75 groszy. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy, choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
7: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
5: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował, czy będzie kontynuował karierę w reprezentacji. Jej zgrupowanie ruszy pojutrze we Wrocławiu.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już mamy po godzinie 13:00. Wracamy do grania na wtorkowe popołudnie. Enrique Iglesias. O sercu rzecz będzie, za chwilę formacja wideo.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: love yourself.
1: Justin Bieber, numer Love Yourself, tak trochę nas uspokoił w środku dnia. 19 minut mamy po godzinie 13, tymczasem mamy już informacje dotyczące polskiej kadry piłkarskiej. Selekcjoner reprezentacji Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie oraz mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Jest oczywiście tam kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski, ale także są nowe twarze. W kadrze Jana Urbana to napastnik Motoru Lublin Karol Czubak. Jest także Mateusz Żukowski, Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek, Oskar Wójcik. No proszę, jak się nam młodo zrobiło w reprezentacji. Również 18-letni Oskar Piotuszewski, jego klubowi koledzy Jan Bednarek, Jakub Kiwior. No, ekipa stała też się na pewno podczas tego zgrupowania zamelduje, aczkolwiek pewne nazwiska znikną. Robert Lewandowski jednak nadal na stanowisku. No cóż, czekamy na dwa mecze towarzyskie. Na mundial w wykonaniu naszych niekoniecznie, później eliminację euro. Miejmy nadzieję, że kolejny turniej już z naszym udziałem.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama.
4: Od radia.
5: Na ten temat.
6: Środa 12.30.
5: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum.
4: Od radia dla ciebie.

27 minut po godzinie 13, wtorkowe popołudnie to oczywiście mnóstwo dobrej muzyki dla Was, ale także porcja najważniejszych wiadomości. Już za kilka minut na 106,4 FM, między innymi o kierowcy, który kierował autem mimo 7 zakazów, miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, no i wpadł pod koniec tygodnia w Nowych Skalmierzycach. Ten temat i kilka innych bardzo istotnych punktualnie o 13.30.

0: 13.30 wiadomości Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bliscy szukają zaginionego 78-latka. Miał 7 zakazów, a mimo to dalej jeździł. Teraz trafi do więzienia. Ulica Podmiejska w Kaliszu zyska nowe oblicze, a w sporcie Puchar Polski MTB.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od 4 dni rodzina nie może się skontaktować z panem Józefem. Zaginiony wyszedł z domu 22 maja w godzinach porannych i do tej chwili nie wrócił do domu, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Bliscy proszą o pomoc w znalezieniu seniora.
3: W dniu zaginięcia pan Józef widziany był w Opatówku. Dodatkowo sprawdzana jest informacja, czy nie przebywał w Kaliszu. Niestety, ale mężczyzna nie ma przy sobie telefonu. Nie ma również leków, których nie przyjmuje już od kilku dni. Pan Józef ma 168 cm wzrostu. Jego sylwetka jest szczupła i lekko zgarbiona. Na głowie ma krótkie, siwe włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarne, materiałowe spodnie, jasno-żółtą koszulę, granatową bluzę na zamek, letnie brązowe buty oraz granatową czapkę z daszkiem z białym napisem. Informują najbliżsi. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc odnaleźć seniora, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu lub Komendą Policji w Kaliszu pod numerem telefonu 47 77 51 240 lub z numerem alarmowym 112. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 49-latek kierował autem pomimo 7 zakazów. Mężczyzna miał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Zatrzymanie doszło pod koniec minionego tygodnia po godzinie 15 w Nowych Skalmierzycach.
4: W sprawie zastosowano tryb przyspieszony, zgodnie z którym 49-latek usłyszał już wyrok. 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności, 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd zasądził również nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa oraz obciążył go kosztami sądowymi.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowy ostrowskiej policji. Mundurowi zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych, którzy stanowią realne zagrożenie na drogach.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Już wkrótce podwójny zakręt ulicy Podmiejskiej w Kaliszu zniknie. Zlikwidujemy go podczas przebudowy Ronda Dobrzec, informują urzędnicy miejscy. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym przejdzie modernizację w ramach przebudowę ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Miasto przekazało też, że po remoncie droga będzie oddalona od okolicznych domów, a dostęp do nich będzie możliwy dzięki drodze dojazdowej. Po remoncie rondo będzie dwujezdniowe, pojawią się też dodatkowe pasy wjazdowe. Wykonawca ma około 1,5 roku na oddanie inwestycji. Malownicza, ale też wymagająca trasa w Nędzarzewie koło Kalisza na obszarze Natura 2000 po raz kolejny stała się areną ogólnopolskich zawodów kolarskich. W miniony weekend blisko 400 zawodniczek i zawodników wzięło udział w Pucharze Polski MTB. O szczegółach powiedział Radio Centrum Lucjusz Wasilewski, prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego.
5: Puchary Polski jest to trzecia seria. Startuje około 400 zawodników z całej Polski, klubów, które uprawiają kolarstwo MTB. Chwalili bardzo trasy sobie tutaj, ten klimat, jaki jest tu w Nędzarzewie. No w tym roku już po raz drugi organizujemy tutaj zawody, bo w ubiegłym tygodniu odbyły się makroregion MTB, gdzie startowały 4 województwa i to już jest duża bardzo impreza. I nawet myśleliśmy, bo był trener kadry narodowej, że wy tu możecie Puchar Świata robić nawet na tej trasie.
2: W rywalizacji Mastersów zwyciężył Aleksander Dziurzyński z Resowi Rzeszów, a wśród pań Adrianna Broda. W klasyfikacji klubowej drużyn młodzieżowych zwyciężyła reprezentacja SKSM Sobótka, natomiast najlepszym zespołem w kategorii Open okazał się warszawski klub kolarski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut będzie już 14.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Za niespełna kwadrans będzie już godzina 14, a to oznacza, że startujemy z kolejną w tym tygodniu Giełdą Pracy Radia Centrum na 106,4 FM. Za moment kilka przygotowanych na dziś ofert pracy, a później czas Waszych telefonicznych rekomendacji.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Geniusz, numer telefonu 502 136 655.
1: Oferta pracy.
0: Pub restauracyjny Warka zatrudni osoby na stanowisko kucharz, pomoc kuchenna oraz barman. Więcej informacji pod numerem telefonu 533 455 005 lub osobiście w lokalu.
1: Oferta pracy.
0: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
1: Oferta pracy.
0: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu poszukuje pracownika na stanowisko specjalista do spraw kadr i płac. Dokumenty aplikacyjne można składać do 28 maja osobiście w sekretariacie biblioteki przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B lub drogą mailową na adres biblio@mbp.kalisz.pl. Szczegóły oferty na stronie internetowej biblioteki www.mbp.kalisz.pl.
2: Ogłoszenia płatne.
0: To już wszystkie dziś oferty. Skrót tych ofert znajdziecie także za moment na facebookowym profilu Radia Centrum. A teraz już pora waszych rekomendacji. Numer telefonu w tej właśnie sprawie przez kilka minut jest dobrze znany. 88 400 106 i 4.
3: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda pracy Radia Centrum.

0: Jutro o stałej porze.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8.16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słonecznie, tak będzie do końca dnia. Nadal jesteśmy pod wpływem silnego wyżu, a ten zapewnia nam idealną, już nie wiosenną, ale właściwie to wakacyjną pogodę. 25 stopni teraz pokazują termometry w Kaliszu i okolicy, a dziś maksymalnie zobaczymy nawet 27. Ciepły będzie także wieczór oraz nadchodząca noc.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak o możliwym dodatkowym wsparciu dla niektórych rodziców. Marcin Krzemiński. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
6: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
5: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. 1 osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt, niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
7: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
5: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majszak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mszyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
8: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
5: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ewentualnie to, czy nasze auto już wymaga przeglądu technicznego, czy jeszcze można poczekać. Mamy prawie 5 minut po godzinie 14 i wracamy dla Was na 106.4 do dobrej muzyki. W tej godzinie na początek Rick Carmen, będzie też Ann Lee, będzie Messiah i Kamil Bednarek. Dużo dobrego grania. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
3: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
1: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
1: Od radia dla Ciebie.

0: 14.30, czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: Z centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Biblioteka w Opatówku zaprasza do odwiedzin Gołchowskie Centrum Kultury Zamek z nową siedzibą, a w sporcie 3 złota i 1 brąz wychowanki Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Za nimi nie jedno tegoroczne spotkanie autorskie, ale Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gilerów w Opatówku nie zwalnia tempa. W najbliższym czasie będzie nas widać na zewnątrz, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka placówki.
3: Będziemy współpracowali z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będziemy się włączali w plenerowe wydarzenia, także inicjatywa dla Opatówka będzie organizowała w lipcu w bibliotece koncert plenerowy. Sierpień będziemy pewnie odpoczywać, korzystać z urlopów. We wrześniu oczywiście tradycyjnie narodowe czytanie. Mamy już zaproszoną pisarkę dla dorosłych oraz pisarza dla dzieci, ale nie zdradzę Państwu za dużo, żebyście obserwowali naszą stronę i media społecznościowe.
2: W tym roku Bibliotekę w Opatówku odwiedzili już m.in. pisarz Sławek Gortych czy podróżnicy Wojciech Tokarski oraz Tomasz Owsiany.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na czerwiec zaplanowano otwarcie nowej siedziby Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek. Aktualnie trwa wyposażenie placówki, na co gmina pozyskała środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-27.
4: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek po 14 latach zyska siedzibę, a dyrektorka Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak wreszcie przestanie patrzeć w niebo i na barometr. Do tej pory wiele imprez, m.in. spektakle Gołuchowskiej Grupy Teatralnej, odbywa się musiały pod gołym niebem, najczęściej w przestrzeniach Gołuchowskiego Parku. Kolejna premiera odbędzie się w lipcu już w sali widowiskowej. Tymczasem trwa wyposażanie nowego obiektu, na co pozyskano ponad 330 tysięcy złotych z funduszy europejskich, ponad 40 tysięcy z budżetu państwa. Gmina dokłada ponad 172 tysiące. W ramach projektu wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie zakupione zostaną m.in. krzesła do sali widowiskowej, meble, wyposażenie biurowe, sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej, a także piec do wypalania ceramiki wykorzystywany podczas zajęć plastycznych. Chodzi o stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i atrakcyjnego miejsca realizacji działań kulturalnych oraz przestrzeni integrującej działalność artystyczną skierowaną do lokalnej gołuchowskiej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Życiowy sukces ostrowianki Aleksandry Nawrockiej, która z Mistrzostw Polski Kadetek w tenisie stołowym wróciła z 3 złotymi i 1 brązowym medalem. O lato wychowanka Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego przy LKS Orzeł Wysocko-Wielkie, obecnie reprezentująca barwy Bronowianki Kraków.
5: W niedzielę w Rawie Mazowieckiej zakończyła się 32. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych, będąca jednocześnie Mistrzostwami Polski Kadetek i Kadetów w tenisie stołowym. Ich bohaterką została ostrowianka Aleksandra Nawrocka. Największy sukces Ola odniosła w grze pojedynczej kadetek, gdzie po fantastycznym półfinale pokonała Lucję Kobosz 4-2, a następnie w wielkim finale zwyciężyła Alenę Puzio również 4-2, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie. W grze podwójnej w parze z Lucją Kobosz z klubu Mac Rzeszów zdobyła drugi złoty medal po zwycięstwie 3-1 w finale nad duetem Emilia Pszczółkowska-Julia Zalewska. Trzecie złoto to efekt zwycięstwa w rywalizacji drużynowej wspólnie z Nikol Bartoszko i Mają Kuboszek. Aleksandra Nawrocka doprowadziła Bronowiankę Kraków do tytułu mistrzowskiego. W finale krakowski zespół pokonał ZKS Zielona Góra 3-1. Dorobek medalowy Oli uzupełnił również brązowy medal w grze mieszanej w parze ze swoim kolegą klubowym Jakubem Tureckim. Mimo że Ola obecnie rozwija swoją karierę sportową w Bronowiance Kraków, nadal pozostaje wychowanką ostrowskiego środowiska tenisa stołowego i z dumą reprezentuje ziemię ostrowską na najważniejszych imprezach w kraju, podkreśla Karol Lubieniecki. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Jak tak, to Allegro.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
5: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

Za 7 minut będzie 15. Artur Gadowski zabrał nas w muzyczną podróż do Nowego Jorku, a ja zabiorę was w podróż po Europie. Już za kilka minut w wiadomościach o upałach, zwłaszcza w zachodniej części Europy. W Polsce z kolei od jutra lekkie ochłodzenie. Będziemy także mówić o zmianach w zapisach do części lekarzy specjalistów. Wiadomości punktualnie o 15. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.
2: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słonecznie i do końca dnia bardzo ciepło. 27 stopni teraz na termometrze w Kaliszu i okolicy. Wieczorem też ciepło, a w nocy temperatura spadnie do 14-15 stopni, więc można powiedzieć, że tak jak latem, jak w wakacje niemal. Korzystajmy z tej dobrej pogody. Warunki Biometeo też dziś na plus.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Upały szaleją w Europie, w Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki, tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, a nawet wypalenia. Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jedne z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
4: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
6: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
4: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary to 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
7: Kilku kierowców motocykli postanowiło urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płoszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów, nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
8: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdża na ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
7: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł.
4: Dziś Dzień Matki. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
9: Podirytowania, wzrastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
4: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
9: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
4: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już po 15:00. Ktoś po pracy, ktoś w drodze do domu, ktoś w drodze na zakupy. Pozdrawiam tych, którzy już mają wolne popołudnie i tych, którzy właśnie startują popołudniówkę. Halo Houston, to jest nowy numer. W Radiu Centrum gra i śpiewa Jasiek Piwowarczyk.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Kto by podejrzewał, że oni jeszcze powrócą i to z taką energią? In the Stars. To jest nowy numer od Rolling Stones. Mick Jagger i spółka wracają i trzeba przyznać, że mają solidną porcję energii do wykorzystania. Sprawdźcie także teledysk. Tam są wyjątkowo młodzi. Oczywiście wykorzystali narzędzia sztucznej inteligencji, żeby zagrać tak jak za dawnych lat, ale śpiewają zupełnie serio, bez wspomagania. 22 minuty po 15. Na ten numer możecie głosować także w zestawieniu do kolejnego notowania Top 30. rc.fm cały czas do waszej dyspozycji. The Rolling Stones, In the Stars.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
4: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
7: Od radia.
1: Na ten temat.
8: Środa 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
7: Od radia. Dla ciebie.

0: Wtorkowe popołudnie, czas na wiadomości o 15.30. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Kaliszanki Shop Pracz na terenie Nadleśnictwa Taczanów, a w sporcie o koniecznych zmianach u ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 17 ciosów nożem i makabryczne odkrycie po wielu dniach. Prokuratura rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu mężczyźnie. Śledczy zarzucają mu brutalne zabójstwo 53-letniej Kaliszanki, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Ciało kobiety znaleźli sąsiedzi, zaalarmowani niepokojącym zapachem na klatce schodowej. Przełom w sprawie przyniósł dopiero szczegółowy, wielogodzinny proces zabezpieczenia śladów oraz rzadko stosowana w takich sprawach ekspertyza entomologiczna.
3: Z uwagi na zaawansowane zmiany oraz przeważenie pośmiertne w obrębie całego ciała zaistniała konieczność przeprowadzenia badań sekcyjnych oraz zabezpieczenia materiału biologicznego pozwalającego na podjęcie kluczowej dla powiązania z zapłanym sprawcą próby procesowego ustalenia konkretnej daty zgonu. W tym celu prokurator powołał biegłego z zakresu badań entomologicznych, to jest biegłego zajmującego się badaniem owadów nekrofagicznych typowych przy biegu rozkładu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu, co pozwoliło tutaj na zatrzymanie pewnego jako sprawca mężczyzny.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz tego zabezpieczono ślady DNA oskarżonego. 63-latek początkowo nie przyznawał się do winy, zmieniał wersję wydarzeń, by finalnie przyznać się do morderstwa. Mężczyzna wyznał też, że po zabójstwie wielokrotnie przychodził do mieszkania, w którym ukrył ciało, po to by karmić i wyprowadzać psa należącego do ofiary. Zabójstwo grozi mu od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Więcej na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Shop Pracz został zauważony w lesie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Taczanów. Nagranie zwierzęcia przekazało leśnikom jedno z kół łowieckich gospodarujących na tym terenie. Film opublikowano wczoraj w mediach społecznościowych. Leśnicy ostrzegają, że mimo sympatycznego wyglądu Shop Pracz to groźny drapieżnik. Zwierzę poluje zarówno na lądzie, jak i w wodzie oraz w koronach drzew. Nie jest to gatunek rodzimy dla naszego środowiska i został zaliczony do inwazyjnych gatunków obcych. Może być także nosicielem wścieklizny. Zwierzęta te często plądrują pojemniki na śmieci i sady owocowe. Niektórzy żużlowcy Mumfin Magnusa rozczarowują na całej linii i zamiast walki o play-offy Ostrowian czeka najprawdopodobniej rywalizacja o utrzymanie w Metalcast drugiej Ekstralidze. Trener Tomasz Bajerski nie kryje, że stracił już cierpliwość do zawodników, którzy są kompletnie bez formy i szykuje zmiany. Trzeba szukać i coś zmienić, bo tak dalej być nie może, powiedział Radio Centrum Bajerski, któremu brakuje wręcz słów, by opisać dyspozycję Jakuba Krawczyka.
4: Ja nie będę tego tłumaczył, bo już ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Wygrywając starty, wychodząc dobrze spod taśmy, dalej na trasie jest to samo. No bardzo źle to wygląda, no i trzeba się brać, coś trzeba zmienić, najprawdopodobniej z zawodników, no bo tylko, że nie ma za bardzo na kogo, no i coś trzeba pomyśleć, zrobić, bo tak już dalej na pewno nie będziemy tego tolerować. Ja już od paru tygodni cały czas chodzę, szukam, wydzwaniam, pytam, nawet się do mnie co niektórzy zawodnicy zgłaszają, na pewno będą poczynione takie kroki bardzo poważne.
2: Do zakończenia rundy zasadniczej ostrowskiej drużynie pozostało jeszcze 8 spotkań i teoretycznie wszystko jest jeszcze możliwe, bo nie licząc zespołu z Bydgoszczy, pozostałe drużyny w Metalcast drugiej Ekstralidze są wyrównane i niespodzianki sypią się jak z rękawa. Póki co Mumfin Magnus Ostrów zamyka tabelę z dorobkiem zaledwie 2 punktów wywalczonych na inaugurację, po której nadeszło 5 z rzędu porażek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut godzina 16, a my robimy sobie pierwszą dzisiejszego popołudnia rundę po drogach południowej Wielkopolski. Warunki do jazdy bardzo dobre, na drogach krajowych najwięcej samochodów. Tam gdzie remonty, a więc 12 między Kaliszem a Opatówkiem na wysokości z Duny, największy korek i tutaj trzeba postać. Trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski przejezdna, choć w Czekanowie na światłach, zwłaszcza od strony Kalisza w kierunku Ostrowa, trzeba też się zatrzymać. 11. To już już wyjazd z Ostrowa w kierunku Pleszewa. Tuż za obwodnicą mamy prace drogowe i też między Franklinowem a Szczurami. No niestety, chwila postoju was czeka. Wyjazd z Ostrowa w kierunku Krotoszyna, 36. Tutaj też utrudnienia. I sam wjazd do Krotoszyna, tam gdzie protestują właśnie... gdzie protestuje ekipa w związku z działaniami przy marketach, też jest miejscami sporo utrudnień. Proszę uważać. Kalisz, centrum miasta, o tej porze Wojska Polskiego, Poznańska, ta krzyżówka, tutaj dość tłoczno. Częstochowska przy dojeździe do ronda Ptolemeusza również. Szlak Bursztynowy przy dojeździe do Górnośląskiej, 2-3 zmiany świateł, jedziemy dalej. Podmiejska Stanczukowskiego, kolejne miejsca, w których trzeba zwolnić właśnie o tej porze. Za informacje dziękujemy. Taxi Echo 196-23.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: I zaglądamy jeszcze do zmiany w prawie. Ważna kwestia, 3 czerwca kierowców czekają zmiany w taryfikatorze i sposobie kasowania punktów karnych. Niespodziewanie jednak na ostatniej prostej są zmiany w tej kwestii. Otóż wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zniknie możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenie prędkości przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: potrzebna jest, wiadomo. I bym się spytała, co sobie życzy w ten cudowny dzień.
1: Zdrówka, teraz to tylko zdrówka. Bo trochę posypało się, to tylko zdróweczka.
2: Dużo zdrowia, szczęścia. No i żeby żyła nam 100 lat, no. Co tam? No i zdrówka, no to jest takie bardzo. No i myślę, że tyle, no bo zdrówka najważniejsze. A jaki?
3: No wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności.
4: Żeby każdy dzień był dla niej bardzo super i w ogóle bardzo ją kocham.
5: No to ja też powiem, że bardzo kocham moją mamę. Rzadko to mówię, powinienem mówić częściej, ale bardzo doceniam wszystko, co robi dla mnie.
6: Życzę ci dużo radości i uśmiechu.
7: Mojej mamusi życzę dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo przyjemności, dużo miłych chwil, żeby była zawsze taką samą i najkochańszą mamą na świecie, jak moja mama.
8: W dniu mamy chciałabym życzyć mojej mamie zdrowia, szczęścia i pomysłności.
6: Kochać cię, mamusiu.
9: O, proszę bardzo, jak się pięknie, przyjemnie zrobiło. Jeżeli chcecie dołączyć do tych życzeń, to śmiało dzwońcie, zostawcie wiadomość pod numerem 62 503 106 4. Te wiadomości, które w ciągu najbliższych kilkunastu minut do mnie dotrą, na pewno też trafią na radiową antenę.
10: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie centrum.
0: Reklama.
7: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Za oknami nadal bardzo słonecznie i taka właśnie pogoda utrzyma się aż do wieczora. Bez opadów, mnóstwo słońca i do tego też ciepło. 27 stopni teraz na termometrze w Kaliszu. Wieczór 21-22, a w nocy temperatura spadnie do 15 stopni, więc nie mamy na co narzekać. Warunki Biometeo na plus, na barometrach stabilnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gróźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy. Marcin Krzemiński. 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka, mówi młodszy aspirant Karol Płuciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
6: W pojeździe marki Range Rover było trójka pasażerów, dwóch mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, wprowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
5: Cała rodzina przebywa w szpitalu. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gróźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
7: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
5: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrą sportu i turystyki, poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych. Znamy już termin kolejnego pojedynku Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza czołowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samo południe na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. W centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu domu żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.
4: Kursy walut.
2: Nie będziemy sprawdzać, po ile korona, ale sprawdzimy, po ile euro. Średni kurs to 4,23 zł. Dolar amerykański 3,64, frank szwajcarski 4,64 i funt brytyjski 4,90 zł.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 5 minut po 16.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12:30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia dla ciebie.

0: To Ignacy z numerem Czekam na znak. 26 minut po godzinie 16. Zaglądamy na ulicę Kalisze. Interwencja przy ulicy Harcerskiej, interwencja policji sprawia, że jeden pas jest tutaj wyłączony z ruchu. Więc jeżeli jesteście w okolicy, to proszę uważać, ominąć, jechać dalej i nie zastanawiać się, co się dzieje i dlaczego, bo zazwyczaj właśnie pojawia się grupka gapiów i to też dodatkowo stwarza niebezpieczeństwo. Przypomnę, interwencja policji w Kaliszu przy Harcerskiej. Jeden pas mamy wyłączony z ruchu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem. 106,4 FM. Radio Centrum.

0: To Shakira i Burna Boy z numerem Die Die, czyli numer, który promuje, tak, i nakręca tegoroczny piłkarski mundial. 16:30 na zegarze, czas na wiadomości, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy, koncert z okazji Dnia Matki, a w sporcie worek medali ostrowskich lekkoatletów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 44-letni pijany kierowca ujęty przez świadków, mężczyzna, który swoją jazdą stwarzał duże zagrożenie w ruchu, został ujęty w niedzielny wieczór w Strzyżewie w gminie Dobrzyca.
4: Jak się okazało, kierowca samochodu osobowego marki Peugeot Expert jechał ulicą Krotoszyńską w Dobrzycy. Poruszał się on całą szerokością drogi. Świadkowie, podejrzewając, że mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu, pojechali za nim. W międzyczasie o całym zajściu powiadomili policjantów. Na ulicy Targowej w Dobrzycy kierujący Peugeotem uderzył zaparkowany na poboczu samochód. Mężczyzna nie zatrzymał się i dopiero w miejscowości Strzyżew zjechał na pobocze, po czym wysiadł z pojazdu. Wtedy świadkowie ujęli mężczyznę.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa Pleszewskiej Policji. 44-letni kierujący miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Został on osadzony w areszcie, a za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej grozi mu kara do 3 lat więzienia.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Co się stało z mamą, czyli wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki już dzisiaj w gminie Stawiszyn. Na wydarzenie słuchaczy Radia Centrum zaprasza Aleksandra Adamczak, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.
5: Serdecznie zapraszam wspólnie z burmistrzem Stawiszyna Grzegorzem Kaczmarkiem na koncert z okazji Dnia Mamy. Usłyszycie Państwo największe hity Maryli Rodowicz w wykonaniu zespołu Talizman wraz z muzykami. 26 maj, godzina 18. Serdecznie zapraszamy.
2: Koncert odbędzie się w Domu Kultury w Zbiersku. 12 złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych medali to dorobek lekkoatletów Stali Ostrów podczas rozegranych w sobotę w Poznaniu mistrzostw Wielkopolski U16, U14 oraz U12. Żółtoniebiescy po raz kolejny pokazali, że są jedną z najmocniejszych lekkoatletycznych kuźni talentów w Polsce.
6: Zawody w Poznaniu przejdą do historii jako jeden z największych w regionie. Zanotowano tam bowiem ponad 2000 osobostartów. Rywalizacja trwała od godziny 11 aż do niemal 22, a w niektórych konkurencjach startowało nawet po 100 zawodników, powiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak. Złote medale dla Stali wywalczyli Amelia Wąsala w skoku w dal, Jan Nowicki w biegu na 100 metrów, Pola Galusińska na tym samym dystansie i w skoku w dal, Maksymilian Marcinek w skoku wzwyż, Karina Kierzek w biegu na 600 metrów, Franciszek Garbarczyk w skoku w dal, Agata Miecznik w skoku wzwyż, Julia Nowak w biegu na 60 metrów i skoku w dal, sztafeta 4x100 metrów oraz sztafeta mix 4x200 metrów. Srebrne krążki zdobywali Małgorzata Frontczak w wieloskoku, Jakub Nowak w biegu na 100 metrów, Aleksandra Kubica w skoku w dal, Nikola Szlachta w skoku wzwyż, sztafeta mix 4x200 metrów, Franciszek Garbarczyk w biegu na 60 metrów, Adam Graf w skoku w dal i Agata Miecznik w biegu na 300 metrów. Na najniższym stopniu podium stawali Kacper Kryś w biegu na 100 metrów, Alan Strzelec na dystansie 1000 metrów, Wiktoria Kościanowska na 80 metrów przez płotki, Anna Lis w skoku w dal, Gabriela Malik w skoku wzwyż, sztafeta mix 4x200 metrów oraz sztafeta 4x100 metrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut będzie godzina 17. Sprawdzamy sytuację na drogach. Przypomnę, że na ulicy Harcerskiej w Kaliszu mamy interwencję policji i tam teraz jest sporo utrudnień, bo jeden pas mamy zajęty. Proszę uważać w tej okolicy. Ponadto w Kaliszu dość duży ruch na ulicy Poznańskiej przy dojeździe do Wojska Polskiego. Postoicie, zwłaszcza jeżeli jedziecie od Ronda Solidarności właśnie w kierunku Wojska Polskiego, to tutaj sznur samochodów. Piłsudskiego też dość mocno zatłoczona, Podmiejska i Stanczukowskiego również, a krzyżówka Wojska Polskiego i Stawiszyńskiej też miejscami stoi, więc tutaj chwila cierpliwości się na pewno przyda. Trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski przejezdna, nie ma większych utrudnień, gdyby coś się działo, dajcie znać. Ostrów Wielkopolski, o tej porze nadal sporo aut mamy na ulicy Krotoszyńskiej, kierowcy informują nas także, że trzeba zwolnić w ścisłym centrum miasta, m.in. na Kaliskiej i Raszkowskiej, dość tłoczno miejscami na Grabowskiej, na Witosa oraz także na ulicy Piłsudskiego. A drogowcy pracują na Reduchowskiego i na ulicy Klasztornej. Zaglądamy na drogi krajowe. Dwunastka w Zdunach pod Kaliszem, tutaj ciężki sprzęt. Jedenastka pod Ostrowem w kierunku Szczur, tutaj też są miejscami utrudnienia. I droga numer 36 Zacharze w Lamki Fabryka, na tym odcinku nadal jeszcze pracują drogowcy. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: I jeszcze ważna informacja dla tych, którzy myślą o zmianie samochodu. Czy używanego elektryka można kupić za grosze? No okazuje się, że rzeczywiście można. Eksperci przestrzegają przed takim zakupem. Trzeba uważnie sprawdzić historię auta, bo tu jakiekolwiek mocniejsze uszkodzenia mogą przenosić się na elektronikę, na baterię i to może być przykra niespodzianka. Więc sprawdzamy, a jeżeli jest to egzemplarz absolutnie pewny, to wtedy nie ma się czego bać.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama. Ogłoszenie.
6: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Margaret, za 6 minut 17. Co dalej z cenami paliw? Wszystko wskazuje na to, że szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Powiemy wam o tym w wiadomościach o 17. A po 17 na 106.4 radiowe stery przejmuje Marzanna Forysiak. Ja życzę dobrego popołudnia, bardzo fajnego, gorącego wieczoru, bo wszystko wskazuje na to, że będzie nadal gorąco. Tomek Michalak, do usłyszenia. Cześć.
1: Reklama.

0: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
2: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Pozostajemy w zasięgu wyżu z centrami w rejonie Wysp Brytyjskich i Niemiec. Napływa ciepłe powietrze polarne, morskie i to czuć w tej chwili na termometrach 27 stopni i tyle samo wynosi temperatura odczuwalna. Bezchmurne, piękne, słoneczne niebo, ewentualnie w niektórych miejscach zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego. Dzisiaj wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet. Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus? Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
5: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
6: Trudno oczekiwać, żeby samo odtworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
5: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach, gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
6: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
5: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
4: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
7: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, w których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
4: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twój PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli 500 000 więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
8: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
4: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twój PIT, miała 110 lat.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No bo zawsze można się uczyć nowych rzeczy. 4 minuty po 17. Piękny dzień, wtorkowe popołudnie. Dzień dobry, Marzenna Forysiak. Będziemy pięknie grać.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Na ten temat.
9: Środa 12:30.
8: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
9: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum.
7: Od radia. Dla ciebie.
10: Ja się z

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczny prezent dla mam szykuje się dziś w gminie Stawiszyn. Co się stało z mamą? To koncert z okazji dzisiejszego święta Dnia Matki. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku zaprasza na największe hity Maryli Rodowicz w wykonaniu zespołu Talizman. A koncert odbędzie się dziś, już niedługo, bo o godzinie 18:00. Szczegóły znajdziecie na rt.fm.
2: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Przebudowa Randa Dobrzec w Kaliszu ma zlikwidować tak zwany podwójny zakręt na ulicy Podmiejskiej i rozładować korki w tej części miasta. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 17.30.

0: Silla Green, I want you. 17:30 na zegarze, a przed nami wiadomości z najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Miał 7 zakazów, a mimo to dalej jeździł, teraz trafi do więzienia. Ulica Podmiejska w Kaliszu zyska nowe oblicze, a w sporcie Puchar Polski MTB.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 49-latek kierował autem pomimo 7 zakazów. Mężczyzna miał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Do zdarzenia doszło pod koniec minionego tygodnia po 15 w Nowych Skalmierzycach.
3: W sprawie zastosowano tryb przyspieszony, zgodnie z którym 49-latek usłyszał już wyrok. 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności, 20 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd zasądził również nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa oraz obciążył go kosztami sądowymi.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Wagolińska Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mundurowi zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych, którzy stanowią realne zagrożenie na drogach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już wkrótce podwójny zakręt ulicy Podmiejskiej w Kaliszu zniknie. Zlikwidujemy go podczas przebudowy ronda Dobrzec, informują urzędnicy miejscy. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym przejdzie modernizację w ramach przebudowy ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Miasto przekazało też, że po remoncie droga będzie oddalona od okolicznych domów, a dostęp do nich będzie możliwy dzięki drodze dojazdowej. Po remoncie rondo będzie dwujezdniowe, pojawią się też dodatkowe pasy wjazdowe. Wykonawca ma około 1,5 roku na oddanie inwestycji. Malownicza, ale też wymagająca trasa w Nędze Rzewie koło Kalisza na obszarze Natura 2000 po raz kolejny stała się areną ogólnopolskich zawodów kolarskich. W miniony weekend blisko 400 zawodniczek i zawodników wzięło udział w Pucharze Polski MTB. O szczegółach powiedział Radiu Centrum Lucjusz Wasilewski, prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego.
4: Puchary Polski jest to trzecia seria. Startuje około 400 zawodników z całej Polski, klubów, które uprawiają kolarstwo MTB. Chwalili bardzo trasy sobie, tutaj ten klimat, jaki jest tu w Nędze Rzewie. No w tym roku już po raz drugi organizujemy tutaj zawody, bo w ubiegłym tygodniu odbyły się makroregion MTB, gdzie startowały 4 województwa i to już jest duża bardzo impreza. I nawet myśleliśmy, bo był trener kadry narodowej, że my tu możecie Puchar Świata robić nawet na tej trasie.
2: W rywalizacji Mastersów zwyciężył Aleksander Dziurzyński z Resowi Rzeszów, a wśród pań Adrianna Broda. W klasyfikacji klubowej drużyn młodzieżowych zwyciężyła reprezentacja SKSM Sobótka, natomiast najlepszym zespołem w kategorii Open okazał się warszawski klub kolarski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Dobra wiadomość jest taka, że ruch się już troszkę wyciszył i właściwie jeździmy bezkorkowo. Większą uwagę tylko trzeba zwrócić na skrzyżowania z rejonem Wojska Polskiego. To w Kaliszu. W Kaliszu również remontowana Suli Sławicka. Prace drogowe mamy też na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza i wyłączony tutaj jeden pas ruchu. Na Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie. Przebudowa Złotej na odcinku od randa Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Tutaj trwa budowa drogi dla pieszych i rowerów. No i czasowa zmiana organizacji ruchu. No i cały czas zamknięty przystanek Majkowska Medix 2. W związku z pracami drogowymi zmiany będą obowiązywać do odwołania. Prace remontowe na trasie numer 12 z Kalisza do Opatówka. Rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenia, pachołki po obu stronach, również ograniczenia prędkości. Uważajcie w tych miejscach. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego i przebudowa krajówki numer 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Tu mamy wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. I jeszcze Pleszew, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tutaj tymczasowa organizacja ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu również na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. A za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Łada rozpoczęła właśnie produkcję zmodernizowanej Niwy Legend. No i tak, chodzi rzeczywiście o model, który pierwszy raz wyjechał na radzieckie wówczas drogi 49 lat temu. Nic nie wskazuje też, żeby po blisko tych 50 latach rynkowej kariery samochód trafił na zasłużoną emeryturę. Wręcz przeciwnie, gruntownie zmodernizowano właśnie linię produkcyjną w fabryce w Togliatti, żeby sprostać rosnącemu popytowi. Oficjalna premiera nowej wersji zaplanowana jest na 3 czerwca. A po modernizacji Łada Niwa podrożała o całe 18 tysięcy rubli. W bazowej wersji kosztuje teraz w przeliczeniu na złotówki około 56 tysięcy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 24 minuty 18.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Liczba skarg kierowanych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dynamicznie rośnie. To odzwierciedla coraz większą świadomość społeczną i częstsze incydenty związane z bezpieczeństwem. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 18:00.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8:30 do 17:00. W soboty od 9:00 do 13:00. www.oleaszkółka.pl.
4: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Pozostaniemy w zasięgu wyżu Aleksander z nadmorza północnego. Ciepłe powietrze polarne morskie będzie stopniowo wypierane od północy przez napływającą za frontem atmosferycznym wyraźnie chłodniejszą, ale również polarną morską masę powietrza. Jutro na termometrach maksymalnie 22 do 24 stopni. Najcieplej będzie na południu regionu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Północno-zachodni, zachmurzenie małe, jedynie rano może nawet pokropić.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 18. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: To zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
5: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
4: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały. Kraków dla mieszkańców na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach, jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
6: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
4: Prezes UODO radzi, by być powściągliwym i ostrożnym w udostępnianiu swoich danych, a jeśli gdzieś wycieknie nasz numer PESEL, to można go zastrzec w aplikacji mObywatel. Gorąco w kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie dziś obowiązuje alert pogodowy z intensywnymi upałami. Zmagają się obecnie także zachodnie kraje Europy. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii termometry pokazują nawet blisko 40 stopni. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana Anita Bokwa.
7: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
4: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Kamila Majszaka to jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszumowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6 i 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
9: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5, może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak, więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
8: Jutro rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magda Linet, która zmierzy się z Łotyszką Ileną Ostapenko i Magdalena Fręch, która zagra ze Szwajcarką Jill Tajfan. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców Kaspra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Jan Urban po raz pierwszy za swojej kadencji powołał także bramkarza Marcina Bułkę. Zgrupowanie we Wrocławiu rozpocznie się w czwartek, a 3 dni później kadra zagra tam z Ukrainą. Z Nigerią zmierzy się 3 czerwca w Warszawie. Jan Urban był wczoraj na gali Ekstraklasy i jak widać po powołaniach, wynikami plebiscytu na pewno się nie kierował. Mateusz Stanicki.
10: Najlepszym piłkarzem sezonu został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Najlepszym bramkarzem wybrano Xaviera Dziekońskiego z Korony Kielce, obrońcą Wojciecha Monika z Lecha Poznań, a napastnikiem Karola Czubaka z Motoru Lublin. Tytuł dla najlepszego trenera po raz drugi z rzędu trafił do Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. To nie wszystko. Młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła ze Zagłębia Lubino. Podczas gali uhonorowano również zmarłego Jacka Magierę, pracującego w sztabie reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera. Został przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy.
8: Mówił Mateusz Stanicki.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No bardzo przyjemne sportowe wydarzenie również w naszym regionie w weekend. W tę sobotę w Koblej Górze okręgowe otwarcie sezonu Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Będziemy mogli pooglądać 6 minut po 18:00 i T-Love.

0: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Żeby było słychać.

A dzisiaj taki dzień, który wszystkie święta usuwa w cień. Dzień Matki. Wszystkim mamom teraz uściski, całusy, najlepsze życzenia i oczywiście mnóstwo pięknych piosenek. No jedna tylko może być, no w tej chwili Taylor Dane szykuje się dla Was Tell It To My Heart. Najlepszości dla wszystkich mam.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.
5: Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek już niedługo zmieni siedzibę. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 18.30.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 18.30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Biblioteka w Opatówku zaprasza do odwiedzin. Gołchowskie Centrum Kultury Zamek z nową siedzibą, a w sporcie 3 złota i 1 brąz wychowanki Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Za nimi nie jedno tegoroczne spotkanie autorskie, ale Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gillerów w Opatówku nie zwalnia tempa. W najbliższym czasie będzie nas widać na zewnątrz, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka placówki.
4: Będziemy współpracowali z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będziemy się włączali w plenerowe wydarzenia, także inicjatywa dla Opatówka będzie organizowała w lipcu w bibliotece koncert plenerowy. Sierpień będziemy pewnie odpoczywać, korzystać z urlopów. We wrześniu oczywiście tradycyjnie narodowe czytanie. Mamy już zaproszoną pisarkę dla dorosłych oraz pisarza dla dzieci, ale nie zdradzę Państwu za dużo, żebyście obserwowali naszą stronę i media społecznościowe.
2: W tym roku Bibliotekę w Opatówku odwiedzili już m.in. pisarz Sławek Gortych czy podróżnicy Wojciech Tokarski oraz Tomasz Owsiany.
3: Takiej kultury nam trzeba.
2: Na czerwiec zaplanowano otwarcie nowej siedziby Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek. Aktualnie trwa wyposażenie placówki, na co gmina pozyskała środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
5: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Gołchowskie Centrum Kultury Zamek po 14 latach zyska siedzibę, a dyrektorka Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak wreszcie przestanie patrzeć w niebo i na barometr. Do tej pory wiele imprez, m.in. spektakle Gołchowskiej Grupy Teatralnej, odbywać się musiały pod gołym niebem, najczęściej w przestrzeniach Gołchowskiego Parku. Kolejna premiera odbędzie się w lipcu już w sali widowiskowej. Tymczasem trwa wyposażanie nowego obiektu, na co pozyskano ponad 330 tysięcy złotych z funduszy europejskich, ponad 40 tysięcy z budżetu państwa. Gmina dokłada ponad 172 tysiące. W ramach projektu wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie zakupione zostaną m.in. krzesła do sali widowiskowej, meble, wyposażenie biurowe, sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej, a także piec do wypalania ceramiki wykorzystywany podczas zajęć plastycznych. Chodzi o stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i atrakcyjnego miejsca realizacji działań kulturalnych oraz przestrzeni integrującej działalność artystyczną skierowaną do lokalnej gołchowskiej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Życiowy sukces ostrowianki Aleksandry Nawrockiej, która z Mistrzostw Polski Kadetek w tenisie stołowym wróciła z 3 złotymi i 1 brązowym medalem. Ola to wychowanka Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego przy LKS Orzeł Wysocko Wielkie, obecnie reprezentująca barwy Bronowianki Kraków.
6: W niedzielę w Rawie Mazowieckiej zakończyła się 32. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych, będąca jednocześnie Mistrzostwami Polski Kadetek i Kadetów w tenisie stołowym. Ich bohaterką została ostrowianka Aleksandra Nawrocka. Największy sukces Ola odniosła w grze pojedynczej kadetek, gdzie po fantastycznym półfinale pokonała Lucję Kobosz 4-2, a następnie w wielkim finale zwyciężyła Alenę Puzio również 4-2, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko Wielkie. W grze podwójnej w parze z Lucją Kobosz z klubu Mac Rzeszów zdobyła drugi złoty medal po zwycięstwie 3-1 w finale nad duetem Emilia Pszczółkowska i Julia Zalewska. Trzecie złoto to efekt zwycięstwa w rywalizacji drużynowej wspólnie z Nicol Bartoszko i Mają Kuboszek. Aleksandra Nawrocka doprowadziła Bronowiankę Kraków do tytułu mistrzowskiego. W finale krakowski zespół pokonał ZKS Zielona Góra 3-1. Dorobek medalowy Oli uzupełnił również brązowy medal w grze mieszanej w parze ze swoim kolegą klubowym Jakubem Tureckim. Mimo że Ola obecnie rozwija swoją karierę sportową w Bronowiance Kraków, nadal pozostaje wychowanką ostrowskiego środowiska tenisa stołowego i z dumą reprezentuje ziemię ostrowską na najważniejszych imprezach w kraju, podkreśla Karol Lubieniecki. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 19.

0: Dwa dni to singiel Bletki, czyli Aleksandry Bletek, który promuje mini album pod tytułem Eter. A ten kawałek zadebiutował na liście przebojów Top 30 na miejscu 23 w ubiegłym tygodniu. Jak będzie w tym tygodniu? Oczywiście wszystko zależy od Was. Możecie cały czas głosować na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
5: Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50/50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa, użyteczna funkcja dla pacjentów. A szczegóły tej aplikacji, tej funkcji w wiadomościach o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Naszą pogodą będzie jutro rządził pogodny wierzch Aleksander. Zachmurzenie małe, jedynie rano na południowym wschodzie województwa, miejscami umiarkowane i duże. I tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni. Najcieplej na południu regionu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę północno-zachodniej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rząd Donalda Tuska rośnie, dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju Nardotekę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Do rządu Donalda Tuska doszło jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
6: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu. Mówi Piotr Borys, Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
7: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy. W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
6: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
5: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medyków. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, w czasie których można dowiedzieć się, jak badać piersi, czy kiedy zrobić badania profilaktyczne.
8: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
9: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
8: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
5: Akcja odbyła się w Centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć się w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majszak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilą do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że sobie dziś serwował, ale jego rywal grał też na dużym ryzyku.
11: Bardzo mnie jego forehand zaskoczył, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i w biegu. Jakby bardzo wiele dzisiaj w sytuacjach, w których wydawało się, że mam sporą przewagę, decydował się na zagrania praktycznie, albo mówiąc w cudzysłowie, wejdzie albo nie wejdzie. No i bardzo dużo wchodziło, nie? I
10: pewnie do drugiej rundy awansowała dziś broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka, zapytana o Igę Świątek, przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek. Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju. Iga Świątek jutro w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Także jutro o trzecią rundę powalczą Magdalinet i Magdalena Fręch. Pięciu debiutantów przyjedzie na zgrupowanie kadry do Wrocławia przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Jan Urban powołał Karola Czubaka z Motoru Lublin, Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, Kaspra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. W składzie jest także nasz kapitan Robert Lewandowski, który na razie nie ogłosił, czy zostanie w kadrze na jesienne mecze Ligi Narodów. Z powodów zdrowotnych, a także sportowych nie ma w składzie kilku etatowych kadrowiczów z Korupskiego, Piątka, Kesza, Ziółkowskiego czy Modera. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Visma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Galla i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 19:00. Z nami już Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Na Miasaka znowu skradła show i to jeszcze zanim odbyła pierwszą piłkę, japońska tenisistka pojawiła się na kordzie Roland Garros niczym gwiazda czerwonego dywanu. Złoty gorset, tiulowa spódnica i błyszcząca stylizacja od słynnego projektanta sprawiły, że trudno było oderwać od niej wzrok. Do samego meczu przystąpiła w złotej pokrytej między innymi sekinami sukience. A później przyszły sportowe emocje. Osaka pokonała Laurę Zygmunty w dwóch setach i zameldowała się w kolejnej rundzie. Oczywiście to nie pierwszy raz, gdy Osaka zachwyta swoim strojem przedmeczowym. Nie inaczej było choćby podczas tegorocznego Australian Open. Naomi Osaka może nie zawsze zachwyca na korcie, ale swoją grą, ale i tak potrafi zrobić wrażenie zarówno rakietą, jak i stylem, więc życzymy powodzenia również na korcie.
1: Radio Centrum.
2: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Reklama.
4: Od radia.
5: Na ten temat.
6: Środa, 12.30.
5: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum.
4: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W naszych lasach pojawił się rzadko spotykany osobnik. Jedno z kół łowieckich gospodarujących na obszarze nadleśnictwa Taczanów przesłało leśnikom nagranie przedstawiające szupa pracza. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 19.30.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: 19.30, przed nami ostatnie już dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Kaliszanki Szop Pracz na terenie Nadleśnictwa Taczanów, a w sporcie o koniecznych zmianach u ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 17 ciosów nożem i makabryczne odkrycie po wielu dniach. Prokuratura rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu mężczyźnie. Śledczy zarzucają mu brutalne zabójstwo 53-letniej Kaliszanki, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Ciało kobiety znaleźli sąsiedzi, zaalarmowani niepokojącym zapachem na klatce schodowej. Przełom w sprawie przyniósł dopiero szczegółowy, wielogodzinny proces zabezpieczenia śladów oraz rzadko stosowana w takich sprawach ekspertyza entomologiczna.
3: Z uwagi na zaawansowane zmiany oraz przebrzeżenia pośmiertne w obrębie całego ciała zaistniała konieczność przeprowadzenia badań sekcyjnych oraz zabezpieczenia materiału biologicznego pozwalającego na podjęcie kluczowej dla powiązania z zapłanym sprawcą próby procesowego ustalenia konkretnej daty zgonu. W tym celu prokurator powołał biegłego z zakresu badań entomologicznych, to jest biegłego zajmującego się badaniem owadów nekrofagicznych typowych przebiegu rozkładu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu, co pozwoliło tutaj na zatrzymanie pewnego jako sprawca mężczyzny.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz tego zabezpieczono ślady DNA oskarżonego. 63-latek początkowo nie przyznawał się do winy, zmieniał wersję wydarzeń, by finalnie przyznać się do morderstwa. Mężczyzna wyznał też, że po zabójstwie wielokrotnie przychodził do mieszkania, w którym ukrył ciało, po to by karmić i wyprowadzać psa należącego do ofiary. Zabójstwo grozi mu od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Więcej na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Szop Pracz został zauważony w lesie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Taczanów. Nagranie zwierzęcia przekazało leśnikom jedno z kół łowieckich gospodarujących na tym terenie. Film opublikowano wczoraj w mediach społecznościowych. Leśnicy ostrzegają, że mimo sympatycznego wyglądu Szop Pracz to groźny drapieżnik. Zwierzę poluje zarówno na lądzie, jak i w wodzie oraz w koronach drzew. Nie jest to gatunek rodzimy dla naszego środowiska i został zaliczony do inwazyjnych gatunków obcych. Może być także nosicielem wścieklizny. Zwierzęta te często plądrują pojemniki na śmieci i sady owocowe. Niektórzy żużlowcy Mumfin Magnusa rozczarowują na całej linii i zamiast walki o play-offy, Ostrowian czeka najprawdopodobniej rywalizacja o utrzymanie w Metalcast drugiej ekstralidze. Trener Tomasz Bajerski nie kryje, że stracił już cierpliwość do zawodników, którzy są kompletnie bez formy i szykuje zmiany. Trzeba szukać i coś zmienić, bo tak dalej być nie może, powiedział Radio Centrum Bajerski, któremu brakuje wręcz słów, by opisać dyspozycję Jakuba Krawczyka.
4: Ja nie będę tego tłumaczył, bo już ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Wygrywając starty, wychodząc dobrze spod taśmy, dalej na trasie jest to samo. No bardzo źle to wygląda, no i trzeba się brać, coś trzeba zmienić, najprawdopodobniej zawodników, no bo tylko, że nie ma za bardzo na kogo, no i coś trzeba pomyśleć, zrobić, bo tak już dalej na pewno nie będziemy tego tolerować. Ja już od paru tygodni cały czas chodzę, szukam, wydzwaniam, pytam, nawet się do mnie co niektórzy zawodnicy zgłaszają, na pewno będą poczynione takie kroki bardzo poważne.
2: Do zakończenia rundy zasadniczej ostrowskiej drużynie pozostało jeszcze 8 spotkań i teoretycznie wszystko jest jeszcze możliwe, bo nie licząc zespołu z Bydgoszczy, pozostałe drużyny w Metalcast drugiej ekstralidze są wyrównane i niespodzianki sypią się jak z rękawa. Póki co Mumfin Magnus Ostrów zamyka tabelę z dorobkiem zaledwie 2 punktów wywalczonych na inaugurację, po której nadeszło 5 z rzędu porażek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 20.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.

19 maja po 18 latach Metallica ponownie zagrała na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Koncert okazał się wydarzeniem, które było odczuwalne nie tylko przez fanów. Pod sceną Planetarium Śląskie pokazało, że dźwięki obudziły sejsmograf i wiadomo już, który utwór wywołał największe drgania. Najmocniejsze zarejestrowane, jak podał Planetarium, na otwierającym koncercie utworze Creeping Death. Poprzednio zauważalne drgania odnotowano w trakcie koncertu niemieckiej grupy Rammstein w 2023 roku. Teraz nie będzie tak mocno i żadnych drgań nie powinno być, bo to London Boys i Requiem.

0: stary.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Rządowa aplikacja mObywatel bije rekordy. Skorzystały już miliony użytkowników, a więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 20:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Pozostaniemy w zasięgu Wyżu Aleksander z nad Morza Północnego. Ciepłe powietrze polarne morskie będzie stopniowo wypierane od północy przez napływającą za frontem atmosferycznym chłodniejszą, również polarną morską masę powietrza, że nie będzie gorąco, ale będzie nadal ciepło. 24 stopnie najcieplej na południu regionu. Zachmurzenie małe jedynie o poranku na wschodzie regionu, miejscami umiarkowane i duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 20. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W Krakowie zmiany po referendum, ale rewolucji nie będzie. Minister obrony w Kanadzie chce rozmawiać o programie Safe i dronach. Polacy masowo korzystają z M-Obywatela. Aplikacja bije kolejne rekordy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu, po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, miasto nie funkcjonowało gorzej.
5: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.
4: Mówił nowy komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cieni. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Do późnych godzin wieczornych nieprzejezdna będzie droga ekspresowa S5 między węzłami Krościna a Żmigród w kierunku Poznania. To efekt kolizji z udziałem cysterny. Jej kierowca wjechał pojazdem do rowu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazd. Służby nie podają informacji o osobach poszkodowanych. Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony Władysława Kosiniaka Kamysza w Kanadzie. Szef MON spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
6: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
4: Minister obrony poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowy o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Aplikacja M-Obywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
7: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
4: Aplikacja oferuje już 47 różnych usług. Ich lista nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w M-Obywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Trzy polskie mecze czekają jutro kibiców na tenisowym Roland Garrosie. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek, o czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
8: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera. Temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
9: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było gorzej, typu Chiny albo Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
8: W upale grać będzie też około godziny 13. Magdalinet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
10: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka topspin.
8: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
4: Paryski tenisowy turniej pokazuje Eurosport.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: A na początek nie może oczywiście zabraknąć tej piosenki, bo dzisiaj Dzień Mamy i właśnie z tej okazji jeszcze raz składamy wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia, dużo miłości, radości, no i chwil takich tylko dla siebie, może właśnie dzisiaj wieczorem.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat,

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego że

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i Godzinka.pl.

0: przyciąganie.
1: Z okazji Dnia Matki twórcy filmu biograficznego Violetty Villas pokazali pierwszą scenę z nadchodzącej produkcji. Jest o tyle znacząca, że przedstawia fragment recitalu artystki, na którym śpiewa utwór Do siebie mamo, znany również jako List do matki. Główna rola w filmie przypadła Sandrze Drzemalskiej, laureatce nagrody dla najlepszej aktorki w Gdyni. Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska, autorka nagradzanego dokumentu Mówi Marianna. Sandra Drzemalska przeszła naprawdę spektakularną metamorfozę, żeby wcielić się w Violettę Villas. Za jej imponującą charakteryzację odpowiada zespół tych samych specjalistów, którzy dopiero co zostali nominowani do Oscara. Anne-Catherine Sauerberg i Thomas Fuldberg zostali docenieni przez Amerykańską Akademię Filmową za pracę wykonaną przy filmie Brzydka Siostra.
2: Radio Centrum. Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia dla ciebie.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i Godzinka.pl.

0: Energia Mocy i Taniec w Roli Głównej. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy wieczór tańca kierunek choreografia. A na scenie zobaczymy najnowsze etiudy i autorskie projekty studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Będzie nowocześnie, dynamicznie i bardzo różnorodnie. A to nie tylko spektakl, ale również spotkanie z młodymi artystami, bo po pokazach będzie można porozmawiać z tancerzami i choreografami o kulisach tworzenia, studiach i życiu sceny. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i kaliska choreografka Anna Wytych-Wierzgacz. Bezpłatne wejściówki w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a szczegóły na rc.fm i na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Warto się wybrać.
0: O godzince.pl teraz Dominik Dudek. Od kiedy jesteś?

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zaproponowane przez resort zdrowia zmiany mają m.in. zapobiec ryzyku wykluczenia części szpitali z sieci. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 21.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Czy będzie deszczowo? Może trochę popadać w nocy i o poranku, ale jedynie na południowym wschodzie regionu. Tam właśnie będzie miejscami umiarkowane i duże zachmurzenie i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a poza tym ma być pogodnie i pięknie słonecznie. Temperatura też całkiem sympatyczna, do 24 stopni. Najcieplej będzie na południu naszego regionu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wykolejony pociąg usunięty z pobocza torowiska w Garbatce. W Krakowie zmiany, odwołanego prezydenta zastępuje komisarz. Donald Trump po rutynowych badaniach zapewnia, że mimo niemal 80 lat ma idealne zdrowie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po katastrofie kolejowej w Garbatce służbom udało się usunąć wykolejony pociąg z pobocza torowiska. Skład zderzył się wczoraj z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę jest zablokowana. Naprawa infrastruktury może potrwać do jutra. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego prezydenta Miszalskiego Stanisław Kracik. Odwołany w referendum prezydent zapewnił, że cieszy się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach. Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma też być podstawą do wprowadzenia karty DILO, nad którą trwają prace w Ministerstwie Zdrowia, o czym Agnieszka Wynarska.
5: E-DILO to cyfrowa i elektroniczna wersja tradycyjnej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez diagnostykę i leczenie aż do jego zakończenia. Karta e-DILO ma docelowo zastąpić obecną papierową formę tzw. zielonej karty. Zyskają zarówno pacjenci, jak i lekarze, bo dziś właśnie najtrudniejsza jest koordynacja między szpitalami, poradniami, a także placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. Na początku lekarze będą mogli wystawiać kartę DILO dwutorowo, zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w pełni elektronicznej. Docelowo e-DILO ma stać się całkowicie obowiązkowa. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w 2023 roku. Po przyjęciu nowelizacji przez rząd przepisami zajmie się Sejm.
4: W 2025 roku wzrosła liczba wystawionych kart DILO. Było ich ponad 440 tysięcy, podczas gdy rok wcześniej wystawiono ich 402 tysiące, a w 2023 roku 360 tysięcy. Donald Trump przeszedł okresowe badania. Niemal 80-letni prezydent USA zapewnił po nich, że wszystko wyszło idealnie. Nie ujawnił jednak szczegółów. Trump co pół roku bada się w szpitalu pod Waszyngtonem. Poprzednio był tam badany w kwietniu i październiku 2025 roku. Czas na tenis. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Dziś na Roland Garros do drugiej rundy bez niespodzianki awansowała światowa numer 1 Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Natomiast odpadł nasz reprezentant Kamil Majchrzak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w 3 setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
6: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie. Natomiast nie znalazłem, więc na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. Żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
4: Z męskim turniejem oprócz Majchrzaka pożegnał się dziś też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Jutro na Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręk.
1: Radio Centrum. Słuchasz więc wiesz.
2: A to będzie taki polski dzień w Paryżu. Iga Świątek wyjdzie na kort już o godzinie 12.
1: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: No od czego zaczynamy wieczór dobrze nastrojony? Oczywiście od piosenki dla mam. Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne.

Simple Minds, lata 90. To był ich czas, Let There Be Love, główny singiel 9 albumu studyjnego tej grupy, Real Life. To był rok 1991, ten utwór ugruntował ich pozycję jako twórców stadionowych hymnów epoki lat 90. No i stał się wielkim europejskim przebojem. A my teraz wędrujemy do roku 2006. Believe, singiel z przełomowego albumu Continuum 2006 Johna Mayera.

0: od radia.
1: Na ten temat.
2: Środa 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
2: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
0: Od radia dla Ciebie.

Ciepły, nawet gorący wieczór. Ostatnie dni przyniosły falę intensywnego upału w centralnej i zachodniej Europie. Skwar jest efektem napływu gorących mas powietrza z nadpółnocnej Afryki, które tam gdzieś nad tym starym kontynentem utknęły. No i tworzą taką kopułę ciepła we Francji, a także we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza, a według prognoz pod koniec tygodnia może zrobić się jeszcze cieplej. Dziś drugi dzień z rzędu padł kolejny rekord maja, jeżeli chodzi o upały w Wielkiej Brytanii. U nas też ciepło, bo jeszcze cały czas na termometrach całkiem wysoko. 26 stopni w tej chwili wskazuje mój termometr. No i takie przyjemne, kołyszące kawałeczki na ten kończący się już dzień. Teraz Daryl Hall i John Oates. I can go for that.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Zostaje z nami jeszcze Wyż Aleksander. Pogodny wyż znad Morza Północnego, a ciepłe powietrze polarne morskie stopniowo będzie wypierane od północy przez napływającą za frontem atmosferycznym również polarną morską masę powietrza. Jutro bardzo ładny dzień, temperatura maksymalna do 24 stopni. Najcieplej będzie na południu regionu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Komisarz zamiast prezydenta Krakowa to rozwiązanie tymczasowe. Naukowcy wyjdą na ulicę, by walczyć o wyższe finansowanie. Można zgłosić chęć udziału w firmie o Gdyni. Potrzeba tłumu osób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego Stanisław Kracik. Cieszę się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach, skomentował ten wybór odwołany w referendum prezydent. O tym, jak będą wyglądały najbliższe 3 miesiące w Krakowie aż do czasu wyborów uzupełniających i jakie na ten czas są plany komisarza, o tym Katarzyna Młynarczyk.
4: To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
5: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korek, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
4: Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
6: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie, wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
4: Powołany komisarz zapewnił, że sam kandydował nie będzie.
3: Naukowcy z całej Polski zjadą jutro do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Dziś na naukę idzie około 1,4% produktu krajowego brutto. Badacze chcą wzrostu do 3%.
7: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat.
3: Mówi profesor Sławomir Kalinowski. Protest przed Sejmem rusza jutro o godzinie 13. Upalny maj we Francji. Drugi dzień z rzędu padł tam rekord wysokich temperatur. W maju wskaźnik, który mierzy średnią temperaturę w skali całego kraju, wyniósł 24,8 stopnia Celsjusza o godzinie 17. To jeszcze więcej niż wczoraj, gdy wskaźnik już był rekordowy i wyniósł o 0,2 stopnia więcej. Takich średnich temperatur nie odnotowano w maju we Francji jeszcze nigdy dotąd. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to Lipdaw, czyli nagrywany w teledyskowej konwencji przejazd przez miasto, co istotne wykonane z jednego ujęcia kamery. Więcej o tej inicjatywie szef gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka wykonawcza Olga Bieniek.
8: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to Lipdaw, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
9: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
8: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
9: Osoby, które występują w tym Lipdawie, mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
8: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
3: Zainteresowani udziałem w Lipdawie mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, 4 minuty po 22.

0: 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Pobudka. Nie wiem, czy wiecie, że pierwsi chrześcijanie oczekiwali powtórnego przyjścia Chrystusa tak, jakby miało ono nastąpić najdalej, powiedzmy, w czwartek. Mieli bardzo mocne i wyraźne przeświadczenie o jego rychłym powrocie na ziemię. Od tej pory minęło trochę ponad 2000 lat. To całkiem sporo. Na pewno dużo więcej niż to, na co liczyli chrześcijanie żyjący w pierwszym wieku naszej ery. I właśnie dlatego tak łatwo jest nam dojść do wniosku, że albo Jezus nigdy nie powróci i cała ta idea to mydlenie oczu, albo wprawdzie powróci, ale stanie się to bardzo, bardzo, bardzo nieprędko. Jednakże, bo zawsze musi być przecież jakieś jednakże, Jezus, ten sam Jezus, który powstał z martwych trzeciego dnia, tak jak to wielokrotnie zapowiadał, powiedział bardzo wyraźnie, że nikt nie zna chwili Jego powtórnego przyjścia. Dlatego, że On oczekuje, że zawsze będziemy na Nie gotowi i będziemy z tęsknotą wypatrywać. Czy byłbyś gotowy, gdyby On przyszedł dzisiejszej nocy?
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Wieczór dobrze nastrojony.

0: Crowded House, Nails in My Feet. A teraz w wieczorze dobrze nastrojonym niespodzianka. Taka niespodzianka, której można się było spodziewać. Dziś, dokładnie 26 maja, mija setna rocznica urodzin Milesa Davisa. Człowieka, który był geniuszem, ikoną, perfekcjonistą, był również bokserem. Można by bardzo wiele różnych rzeczy mówić o tym niesamowitym artyście. Ale najwięcej do powiedzenia na pewno na ten temat ma nasz radiowy kolega Jan Cegiełka, który wiele lat, całkiem niedługo, bo o 23 właśnie we wtorki prowadził taki specjalny jazzowy program. Witaj, Janku, wieczorem.
1: No, witaj, Marzanko, witam Państwa. Miło mi ponownie gościć na antenie Radia Centrum. Tak, zawsze o 23 zapowiadałem audycję Jazz nocą. To praktycznie prawie 13-12 lat w dwóch różnych edycjach kilkuletnich. I powiem tylko tyle, że i za pierwszym, i za drugim razem takim leitmotivem wywołującym moją audycję był zawsze utwór Milesa Davisa. Najpierw był to Walking z takiej koncertowej płyty, a potem z takiej pionierskiej płyty lat 80. Tutu. To tak a propos.
0: Atencja
1: do Milesa Davisa jest oczywiście duża. Była, jest i będzie.
0: Jest to muzyka rzeczywiście niesamowita, niewyczerpalne źródło inspiracji i rzeczywiście artyści cały czas do tej muzyki wędrują, ciągle po nią sięgają. Różni, bo trębacze, kompozytorzy jazzowi, ale też producenci techno i grime'u, okazuje się również reżyserzy filmowi. Tutaj możliwości są nieograniczone, bo niesłychanie inspirująca była wyobraźnia muzyczna Milesa Davisa. Ty miałaś przyjemność uczestniczyć w koncertach, takich perełkach, które można powiedzieć odmieniły oblicze polskiego jazzu. Koncertach, które Miles Davis grał w Polsce.
1: No więc zanim opowiem o tych koncertach, które były po prostu niesamowitym przeżyciem, dodam tylko, że Miles jako taki był chyba najjaśniejszą gwiazdą światowego jazzu. Jego kunszt muzyczny, wiesz, z olbrzymią jego pracowitością. Przez ponad 40 lat jego kariery, bo ona się rozpoczęła już w latach 40. i trwała praktycznie nieprzerwalnie do śmierci w 91 roku, nagrał przeszło 77 płyt, i to studyjnych, a potem właściwie już niezliczoną ilość płyt koncertowych. On zawsze eksperymentował ze stylami. I teraz powiem rzecz najważniejszą. On może nie był rewolucjonistą. On znakomicie potrafił odczytywać, wiesz, znaki czasu zmieniających się mód muzycznych. I on właściwie potrafił zamienić te style, mało tego, wykreować poszczególny styl, o którym za moment, i właściwie stać potem, być takim innowatorem i stał na czele tych stylów. To były kolejne, licząc od końca lat 40., no takie epokowe okresy i etapy jazzu światowego, bo to był po kolei najpierw bebop, potem cool jazz. Właściwie Milesa traktowano jako odkrywcę cool jazzu. Potem hard bop, jazz modalny, fusion, to już potem zbliżamy się do przełomu lat 60. i 70. No właściwie to fusion i właściwie ten jazz rock, który nam jest tak bliski, to również tutaj Miles naznaczył swoją obecnością. Mało tego, na końcu właściwie w końcówce swojego życia otworzył się na hip-hop i on nadał tutaj taką nazwę Dubap, zresztą taka płyta, którą z przyjemnością i z uwielbieniem puszczałem i emitowałem właśnie na antenie Radia Centrum w audycjach Jazz nocą. Miles zawsze zmieniał się, tak jak mówię, był innowatorem, ale jedno, co było najważniejsze i co było stałe, ta jego taka sentymentalna, piękna trąbka.
0: No właśnie.
1: Tej trąbki nie można było pomylić z niczym innym. On był taki miał charakterystyczny zaśpiew. No to było coś po prostu, w muzyce Milesa można było być zakochanym. I ten Miles właściwie brzmiał tak, jak nigdy nie brzmiała żadna trąbka. On może nie był jakimś mistrzem świata gry na trąbce, ale on właśnie był mistrzem świata jazzu. I tak. Nawet ci szanowani trębacze w historii jazzu wracali do tego, co on potrafił zrobić. On nawet walczył z przeciwnościami, które również na jego drodze życiowej stały, ale on je umiał oswoić i zrobić z tego jeszcze sztukę.
0: Tak ładnie opowiadał o nim Carlos Santana, że wszedł do studia z minimalnym wyposażeniem, a wyszedł z czymś wiecznym. I to tak ładnie właśnie pasuje do tej trąbki, o której mówisz, no bo to tylko jeden instrument, który potrafił zrobić takie niesamowite wrażenie, nadal robi na ludziach, którzy się muzyką zajmują i którzy jej słuchają. No właśnie, a propos słuchania. Tak.
1: Marzanko, jeszcze dwa zdania, bo oprócz tych stylów wszystkich, bo to potem te style były naznaczone kolejnymi wielkimi płytami. Za chwilkę jeszcze powiem o płycie Kind of Blue z 58 roku, właśnie, która potem zafunkcjonowała w 59 i stała się chyba najsłynniejszą jazzową płytą w wszechświecie. Z płytą sprzedaną przeszło w 6 milionach. Wtedy, kiedy nie było internetu, kiedy nie słuchało się muzyki online, kiedy zdobyć płytę Milesa Davisa to po prostu człowiek był w siódmym niebie. Dodam tylko jeszcze tyle, że Miles potrafił łączyć te style, przeobrażać je. Zaznaczył się również w muzyce filmowej. Jego słynny, kiedy miał, że tak powiem, romans z muzyką francuską, wspaniałą muzykę napisał do filmu Louisa Malla Windom na szafot, która też jest uznawiana cały czas i która jest tak samo jak Kind of Blue, kultową płytą, nie tylko jazzu, ale również muzyki filmowej. Ale może rzeczywiście, bo czas nam ucieka, wróćmy do tego koncertu. To był 83 rok, Polska wychodziła wtedy ze stanu wojennego, wokół taki był szaro-bury świat, no i zbliżało się 25-lecie największego festiwalu, podówczas festiwalu Jazz Jamboree. I na ten jubileusz 25-lecia nowe władze PSJ-u z Tomkiem Czuczkiewiczem, prezesem i współpracujący z nim, z menadżerem szwedzkim Bo Johnsonem, wymyślili heroiczny pomysł. Sprowadzimy Milesa Davisa. To się wtedy wydawało dla nas po
0: absolutnie
1: prostu,
0: niemożliwe.
1: Niemożliwością. Ale oni tego dokonali. Oczywiście jeszcze potem Miles przy tej okazji wizyty w Polsce odbył dwa koncerty w Europie, ale skupmy się, to był 23 października 1983 roku.
0: Przełomowe wydarzenie dla polskiego środowiska jazzowego. Absolutnie.
1: Wszyscy muzycy, od Ptaszyna, Karolaka, którzy wielbili muzykę Milesa i jego samego, wszyscy nazywali ten koncert największym wydarzeniem, jaki się w ogóle zdarzył na polskiej scenie. To było coś niesamowitego. Dane mi było być w pierwszych rzędach. Wyobraźcie sobie państwo, że ja, który już wtedy funkcjonowałem w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym i miałem oczywiście wejście na zaplecze sceny, zresztą wtedy tam poznałem jednego z muzyków, Ala Fostera, zmierzam do tego, że ten koncert był z dodatkowymi obostrzeniami. Po pierwszej części koncertu nas wszystkich wyproszono z sali kongresowej. Musieliśmy, niespożyty tłum, sala bodajże na 2500, 2800, wtedy było na pewno powyżej 3000 na widowni i wszyscy w takim skupieniu, takim religijnym skupieniu, w majestacie i proszę sobie wyobrazić, wtedy najsłynniejszy polski konferencjer, nie tylko jazzowy, z olbrzymim wrażeniem, załamującym się głosem, wyszedł i powiedział. Na samo wspomnienie sam teraz jestem podekscytowany. Proszę państwa, Miles Davis. I to się po prostu coś niemożliwego, to jakby jakaś strzała, jakaś iskra. I po prostu wszedł Miles, zobaczył te frenetyczne oklaski, gdzie stali, a on tylko tak się kłaniał, no i potem zaczął grać.
0: Grał.
1: To było coś niesamowitego. Zespół, który wtedy przywiózł, to byli młodzi muzycy, którzy potem przez te następne lata i do dzisiaj nawet funkcjonowali w jazzie, i tworzyli te nowe zręby jazzu, jakby chociażby ten wspomniany ten Al Foster, czy saksofonista Bill Evans, czy perkusjonalista Mino Sinelu, no i wielki Mac John Scofield, Mac gitary, a na basie był wtedy późniejszy gitarzysta Rolling Stonesów Daryl Jones, także ten skład pamiętam, no i te wszystkie utwory, to był okres płyty Star People, i to było już po wydaniu płyty We Want Mice z zapisu koncertu w Japonii i ta cała sala skandowała, zresztą taka była przepinka czerwona, We Want Mice. To było coś niesamowitego.
0: Rozumiem, że twój kot to imię Miles otrzymał właśnie.
1: No, tak, no to była taka nasza rozumiem, radiowa koleżanka, goszcząc u mnie kiedyś w domu, zobaczyła czarnego kota i mówi, Janek, a jak się ten kot nazywa? To ten kot musi być Miles. No,
0: oczywiście, że tak.
1: Mój najwierniejszy z kotów.
0: No i teraz jeszcze będziemy mówić o płycie, która, jak mówił Herbie Hancock, jest jednym z największych osiągnięć muzyki, ale nie tylko jazzowej, w historii muzyki w ogóle, czyli Kind of Blue, bo właśnie z tej płyty będziemy grać.
1: No to wspaniale. Wybór, który Marzanko razem z Mariuszem dokonaliście, jest niesamowity.
0: Cała chwała dla Mariusza.
1: W punkt. Już kończymy. Ale no samo to, że ta płyta, tak jak powiedziałem, sprzedała się przeszło 6 milionach egzemplarzy. I ona ma tam takie smaczki. Ona jest taka pełnia w ogóle wszystkich idiomów jazzowych, które później były wykorzystane i wszyscy wielcy, nawet, bo to był okres wtedy tego tak zwanego pierwszego kwintetu Milesa Davisa, a późniejszy tak zwany drugi kwintet Milesa Davisa właśnie z Herbie Hancockiem i Wayne Shorterem, to oni wszyscy cały czas, jak to po amerykańsku, punktem odniesienia dla nich był właśnie był album Kind of Blue.
0: Tak, o Milesie Davisie można naprawdę dużo, bo można dokładnie się od niego uczyć nie tylko jazzu, ale wiele różnych rzeczy.
1: Malutkie fragmenty z jego w ogóle życiorysu, tak, z jego twórczości i tego, co ja z moją atencją do jego muzyki, do Milesa mógłbym, że tak powiem, opowiedzieć. Zresztą Miles przyjechał jeszcze potem po 5 latach na 30-lecie w 88 roku. I wtedy miałem szczęście być, wtedy zagrał 2 koncerty.
0: To była dekada po zniesieniu stanu wojennego. Tak, to była niesamowita rzecz, tak. No, trzeba przyznać, że miałeś szczęście. Miałeś szczęście do tego wybitnego artysty i bardzo ci zazdroszczę. Ale teraz, no, żebyśmy sobie nie zazdrościli, to Miles już za chwilę zagra.
1: Dokładnie tak.
0: Jan Cegiełka podzielił się z nami tymi pięknymi wspomnieniami. Janku, bardzo, bardzo ci dziękuję. No, teraz oddamy głos mistrzowi.
1: Wielki Mac, wielki szaman, wielki mistrz. Miles Davis.
0: So what?

0: Fleetwood Mac i Landslide kończy dzisiejsze nasze spotkanie. Ja pięknie już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marzanna Forysiak, do usłyszenia, pa, pa.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
0: Ma być pięknie i słonecznie, zachmurzenie małe. Jedynie rano na południowym wschodzie regionu miejscami może być umiarkowane i duże, i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura jutro maksymalnie do 24 stopni, a najcieplej będzie na południu regionu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, północno-zachodni. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1009 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęła 23. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Komisarz zamiast prezydenta Krakowa to rozwiązanie tymczasowe. Naukowcy wyjdą na ulicę, by walczyć o wyższe finansowanie. Można zgłosić chęć udziału w firmie o Gdyni. Potrzeba tłumu osób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego Stanisław Kracik. Cieszę się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach, skomentował ten wybór odwołany w referendum prezydent. O tym, jak będą wyglądały najbliższe 3 miesiące w Krakowie aż do czasu wyborów uzupełniających i jakie na ten czas są plany komisarza, o tym Katarzyna Młynarczyk.
5: To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
6: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korek, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
5: Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
7: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
5: Powołany komisarz zapewnił, że sam kandydował nie będzie.
4: Naukowcy z całej Polski zjadą jutro do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Dziś na naukę idzie około 1,4% produktu krajowego brutto. Badacze chcą wzrostu do 3%.
8: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat.
4: Mówi profesor Sławomir Kalinowski. Protest przed Sejmem rusza jutro o godzinie 13. Upalny maj we Francji. Drugi dzień z rzędu padł tam rekord wysokich temperatur. W maju wskaźnik, który mierzy średnią temperaturę w skali całego kraju, wyniósł 24,8 stopnia Celsjusza o godzinie 17. To jeszcze więcej niż wczoraj, gdy wskaźnik już był rekordowy i wyniósł o 0,2 stopnia więcej. Takich średnich temperatur nie odnotowano w maju we Francji jeszcze nigdy dotąd. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to LIPDAW, czyli nagrywany w teledyskowej konwencji przejazd przez miasto, co istotne wykonany z jednego ujęcia kamery. Więcej o tej inicjatywie szef gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka wykonawcza Olga Bieniek.
9: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to LIPDAW, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
10: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
9: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
10: Osoby, które występują w tym LIPDAW-ie mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
9: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
4: Zainteresowani udziałem w LIPDAW-ie mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: Jestem Maciek Sarnał.
12: Jestem Stasiu Sarnał.
13: Zapraszamy na program naszego tatusia.
3: Rokowym krokiem, czyli Hard and Heavy.
14: Metalowa audycja autorska rockowym krokiem.
15: Hello kochani metale, hello Don. Dzisiaj, kochani, minimum słów, maksimum muzyki, gdyż płyta jest długa, a zależy mi na tym, żeby ani jedna nutka z tej płyty nam nie umknęła. No a jaka to płyta? Doskonała, doskonała. Ostatnie zeszłoroczne solowe dzieło znakomitego muzyka, jakim jest Don Airey, zatytułowane Pushed to the Edge. Kochani, Don Airey to żywa legenda hard and heavy muzy. Grał z takimi legendami jak Gary Moore, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Black Sabbath, Jethro Tull, Whitesnake, Michael Schenker, Uli John Roth, Rainbow, no i tak dalej, i tak dalej. A obecnie po śmierci Johna Lorda występuje wraz z Deep Purple. Jednym słowem, nie jest to na maksa doświadczony muzyk i pomimo swoich 78 lat jest wciąż mega aktywny. Kochani, płyta, która zaraz dla was wybrzmi, ukazała się 28 marca w zeszłym roku nakładem firmy Air Music i jak napisał o niej Metal Hammer, jest to mocny hard rock w połączeniu z elementami klasycznymi, złożony, ale bardzo mocny. No i rzeczywiście tak jest. 11 rewelacyjnych kawałków, które brzmią doskonale i cudownie wciskają się w nasze uszy na długo, w nich pozostając. Tak właśnie, zresztą sami się o tym zaraz przekonacie. Ja dodam, że na płycie obok Dona Airey'a zagrali perkusista John Finnegan, basista Dave Marks, gitarzysta Simon McBride z Deep Purple, a także Carl Santens z Nazareth i Mitchell Ames w roli wokalistów. A jeśli chodzi o Simona McBride, to stwierdzam, że ich współpraca z Donem wspaniale się układa. No i to słychać na tej płycie, jak i w utworach Deep Purple. Zresztą już niedługo ukaże się świeżutkie dzieło Deep Purple zatytułowane Splat. Rzekomo jest to najmocniejsza płyta w ich dyskografii. Okej, kochani, pora na muzę. Na początek wybrzmi dla was Tell Me, cacy ostre wejście. Następnie majestatyczny The Keep On Running, później Moon Rising, następnie trochę tajemniczy Rock The Melody, zaraz po nim mega ballada Flame In The Water, później dynamiczny Out Of Focus, następnie klasyczny Power Of Change, tuż po nim przepiękny, delikatny Girl From Highland Park, następnie majestatyczny, epicki Gods Of War, zaraz po nim Edge Of Reality, no i na koniec świetny Finnegan's Awake. To jak, jesteście gotowi? Bye metale, bye Don Muzo, leć!